0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Na zegarze 6, a w radiu Sochaczew wiadomości już teraz.
1: Ponad 2300 interwencji strażaków, zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. To efekt burz, jakie przeszły nad Polską. Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku. Grzegorz Kozieł.
2: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku-Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Polskie myśliwce w akcji. Polska poderwała minionej nocy swoje maszyny w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało dziś wczesnym rankiem, że myśliwce wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony w poniedziałek pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. Więcej niż ostatnio wydajemy też na wyjazdy urlopowe, tak twierdzi branża turystyczna. Na wakacjach nie zamierzamy oszczędzać, a wyjeżdżamy coraz częściej. Wojciech Kowalik.
4: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
5: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
4: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
1: Bramy otwarte. Zaczął się jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kossakowie. Co jest wyjątkowego w tej imprezie?
6: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
7: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
8: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego, kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Zdecydowanie.
9: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a. To są moje topowe koncerty. Oczywiście innymi też się będę cieszyć.
1: Nick Cave pojawi się dzisiaj na głównej scenie. Festiwal potrwa do soboty. I jeszcze sport. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majchrzak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zakarym Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową. A wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Co dobrego w pogodzie? Ano, jak widzicie za oknem. Raz cieplej, raz zimniej. Po dniach gorących przyszło chłodzenie. Rześki poranek, jeżeli dzisiaj wychodziliście z czworonogiem, to jest takie i to nie tylko z waszej strony, ale i ze strony czworonoga. Rześkie powietrze, 17 stopni w Sochaczewie, bardzo dobra jakość powietrza i wiatr wiejący z prędkością do 15 km na godzinę. Dzisiaj gorąco będzie 27 stopni, do 23 jutro i do 23 w weekend, ale w niedzielę może popadać i te przelotne deszcze mogą zostać z nami do połowy przyszłego tygodnia. Wtorek, środa, możliwe nieco większe opady, ale temperatury poniżej 20 nam nie spadną. Nieco wyższe wartości w okolicy kolejnego weekendu, też do 30 stopni.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 6, Radio Sochaczew. Witam. Was w czwartkowy już poranek, drugi dzień lipca. Jagoda, Maria Urban, Piotr Bożydar świętują imieniny. Do tego mamy dzień dziennikarza sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. I to podobno jest dobra zapowiedź tego, że nieco ta ziemia wyschnięta w ostatnich dniach zwilżona będzie deszczem. Są pozytywy, na pogodę wpływu nie mamy, więc nie ma co się przejmować. A z drugiej strony, jeżeli urlop przed wami, to na pewno nawet taki dzień nieco chłodniejszy czy nieco burzowy może sprawić, że gdzieś tam wasze myśli będą krążyć wokół innych rzeczy. Nie. Urlop i odliczanie to jest bardzo ważna rzecz. No i dzisiaj o tym porozmawiamy. Ile do waszego urlopu, a może macie jakieś fajne miejsca do polecenia, to też takie rekomendacje z wielką radością przyjmiemy.
11: Dzień dobry, lato! 94,9 FM.
0: A wśród słonecznych rekomendacji muzycznych Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście w Radiu Sochaczew na dobry początek. 5 po 6.

Taylor Swift co jakiś czas zaszczyci właśnie taką balladą playlisty radiowe w tym Radio Sochacze. I knew it, I know you, dokładnie. 12 minut minęło od 6, Bananarama, przed nami Maciej Musiałowski z Florą i oczywiście kalendarium w Radiu Sochacze. Więc bądźcie z nami, róbcie kawę i posłuchajcie, co kryje drugi dzień lipca.

0: A na zegarze dokładnie godzina 6:18, dobrze widzę. No i w związku z tym kalendarium w Radiu Sochacza w drugi dzień lipca o 12 minie połowa roku, do końca roku 182 dni. Curaçao dziś świętuje dzień swojej flagi, to jest ten piękny niebieski kraj, który tak rewelacyjnie grał na Mistrzostwach Świata. W 1698 roku tego dnia Anglik Thomas Savery opatentował jeden z pierwszych silników parowych, a w 1776 obradujący w Filadelfii amerykański drugi kongres kontynentalny przyjął rezolucję niepodległościową, będącą ostatnią częścią Deklaracji Niepodległości, uchwalonej i podpisanej 4 lipca przez przedstawicieli 13 kolonii. W 1871 założono archiwum skarbowe w Warszawie, a w 1886 miały miejsce objawienia maryjne w Przyłękowie w Beskidzie Żywieckim. Miały miejsce one 2 lipca właśnie dokładnie. Miejscowemu pasterzowi Wojciechowi Stewko ukazała się tam Matka Boża. Poprosiła go o zbudowanie kaplicy w zamian za uzdrowienie jego niewidomej córki i wypłynie cudownego źródełka. W 1903 roku oddano do użytku gmach Poczty Głównej w Łodzi, a w 1959 minister zdrowia wydał rozporządzenie o wprowadzeniu książeczek zdrowia dziecka.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

28 minut minęło od 6. Ignacy, za moment to, co mam. No i na, w planach na dobre samopoczucie i do kawki Bad Boys Blue, do tego Wiktor Waligura na przykład, czy Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Ten utwór też usłyszycie przed pełną godziną w Radiu Sochaczew. Ja bym chciał za moment opowiedzieć wam o sukcesach naszych zawodniczek i zawodników w sportach walki osiąganych za granicą na pierwszych prestiżowych imprezach, a to wszystko przed godziną 7, więc jeżeli zastanawiacie się, o kim mowa, no to podpowiem. Młoda, zdolna, utalentowana, multimedalistka polska i zagraniczna, jeżeli chodzi o swoje starty. A więcej na razie nie zdradzę, więcej opowiem przed godziną 7. No i jeszcze pobawimy się we wspólne odliczanie, ale to też bliżej pełnej godziny wam opowiem. W każdym razie warto dzisiaj być z nami i sprawimy, że z pewnością uśmiechniecie się do siebie nawet.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: 25 minut do godziny 7. Tak swoją drogą w ogóle sporo rolek i informacji zbieram związanych z sezonem weselnym i to też czasami człowiek łapie się za głowę, dlatego że ludzie wyskakują z informacjami o niesamowitych cenach i stawkach, a tak naprawdę nie podają źródeł, więc zastanawiam się, jaka to jest prawda, ale to sobie zostawimy na jakieś inne nasze radiowe spotkanie, ale myślę, że to także są ważne i ciekawe tematy do poruszenia. Natomiast jeżeli chodzi o rzecz, która sprawia, że gdzieś tam nasz nastrój jest zdecydowanie lepszy, to jest po pierwsze święty spokój, tak ostatnio słyszałem. Po drugie, chwila na ciepłą kawę, a po trzecie, żeby nikt nam głowy nie zawracał, gdy zaczynamy pracę albo planujemy sobie pewne rzeczy. Tak, żeby na przykład ze wszystkim się wyrobić i wyjść wcześniej. Więc tego wam życzę na dzisiejszy nasz poranek i w ogóle na ten czwartek. A jeśli chodzi o atrakcje sportowe, to o tym już za moment na 94,9, więc warto zostać z nami.
0: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
0: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 13 minut do godziny 7, moi drodzy. Wiktor Wali, Góra w Radiu Sochaczew, a za moment Save Tonight. Bardzo fajny hit. Natomiast świetne informacje płyną do nas z Gran Canarii, ze słonecznej Hiszpanii. Dokładnie to Julia Błaszczyk, zawodniczka UKS Orkan Judo, zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Europy Kadetek na Gran Canarii w kategorii wagowej do 44 kg. To wielki sukces niewątpliwie na Mistrzostwach Europy, a do tego wszystkiego jeszcze dzisiaj zobaczymy Julię ponownie na tatami, reprezentując Polskę w turnieju drużynowym. Zawodniczka będzie brała udział właśnie w Mistrzostwach Europy ze swoim kolejnym startem. Nie odpuszczamy mocno, trzymamy kciuki dalej za występy biało-czerwonej reprezentacji. No i mam nadzieję, że to tylko wyłącznie cenne doświadczenia, które przełożą się na kolejne medale zdobywane na największych imprezach, a tych w kalendarzu jeszcze trochę w tym roku będzie.
1: Radio Sochaczew 94 i

0: albo dwa wiadomości w radiu. Słuchacze, w mojej drodze, Mateusz Ziółko, za nami David Guetta, przed nami Teddy Swims, Stones and I, czyli Gone, Gone, Gone. 6:05 właściwie do godziny 7. Mam nadzieję, że ten dzień fajnie się dla was rozkręca, dobrze się zapowiada i w ogóle będzie turbo super miły.
1: Dzień dobry, lato!

0: Reklama.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Jest siódma i są i wiadomości w Radiu Sochaczew już teraz.
7: Rolnik z naszego powiatu, mistrzem Polski Agroligi, Damian Kacprzak, specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Za chwilę podamy szczegóły. Projekt Sochaczewskie Fortyfikacje wychodzi poza powiat. Są na to pieniądze z ministerstwa. W tym serwisie będzie też o niestabilnej pogodzie w naszym regionie. Nie ma dnia, byśmy nie otrzymywali alertów. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Damian Kacprzak, rolnik z gminy Telesin, znów z sukcesami. W ubiegłym roku zyskał tytuł najlepszego rolnika na Mazowszu. W tym roku zaszedł jeszcze dalej, stając się mistrzem Polski Agroligi. Jego gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Uprawy obejmują głównie zboża i rzepak, które wykorzystywane są do produkcji pasz. Panu Damianowi i jego bliskim, którzy pomagają w gospodarstwie, serdecznie gratuluję.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Projekt Sochaczewskie Fortyfikacje z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dotacja pozwoli rozbudować szlak bunkrów. Tym samym projekt wyjdzie poza powiat sochaczewski. Przyznanie dofinansowania jest niewątpliwie wymiernym docenieniem wysiłków osób skupionych przy tworzeniu projektu.
8: W ubiegłym roku tworzyliśmy szlak już od Wyższogrodu aż do miejscowości Jasiona Łowicka wzdłuż Bzury, później ujście Rawki do Bzury, w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy, Sieszów, Jasiona Łowicka. W tym roku przenosimy się do naszych przyjaciół aż do Tomaszowa Mazowieckiego, ponieważ to jest kontynuacja tej naszej linii umocnień A2, która właśnie biegnie od Wyższogrodu przez całą Polskę aż po Karpaty. Tutaj właśnie dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy tworzyć ten szlak. Musimy to zakończyć zadania aż do 30 listopada bieżącego roku, także bardzo dużo pracy na czeka, bardzo dużo wyzwań, około 100 obiektów rozmieszczonych w różnych miejscach, potężny projekt, ale mam nadzieję, że będą z niego korzystać osoby zainteresowane nie tylko historią, ale także te, które chcą uprawiać turystykę historyczno-militarną, spędzić mile czas, poruszać się trochę.
7: Mówił koordynator projektu Sochaczewskie Fortyfikacje Artur Gałecki. W ostatnim czasie pogoda nas nie rozpieszcza. Po zimnej wiośnie nadeszły ekstremalne upały. Teraz musimy się liczyć z gwałtownymi burzami. Nie ma dnia, by mieszkańcy powiatu sochaczewskiego nie otrzymywali na telefony alertów RCB. Bez względu na to, czy prognozy się sprawdzają, czy nie, warto zachować ostrożność. Szczególnie niebezpieczne są burze z wichurami.
9: Pamiętajmy, że jeżeli ten alert już do nas przychodzi, to posprzątajmy te kwiatki z balkonu czy rzeczy z tarasu, które mogłyby zostać porwane przez wiatr, bo to zagraża nie tylko naszemu mieniu, czyli tej rzeczy, która może zostać porwana, ale zagraża również osobom, które mogą w danym momencie znaleźć się w zasięgu lotu, nie wiem, tego stolika balkonowego. Pamiętajmy o tym, żeby nie chować się pod drzewami, bo to też jest niebezpieczne. Jak widzimy, że jest taki alert, to nie planujmy jakichś wycieczek rowerowych daleko czy spacerów, wyjść w góry, nad wodę, no bo to zdecydowanie nie jest ten czas. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, lepiej chwileczkę poczekać, upewnić się, że jest bezpiecznie i przeżyć ten czas właśnie beztrosko i szczęśliwie.
7: Mówiła Milena Bulwan z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Przed burzą warto też odłączyć od prądu domowe sprzęty elektroniczne, by nie narazić ich na spalenie. Jeśli jesteśmy w podróży i dopadnie nas burza, należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, z dala od drzew i pozostać w środku. Karoseria jest dobrą ochroną przed wyładowaniami atmosferycznymi.
10: Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. A strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
11: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
10: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dziś nieco chłodniejszy poranek, ale w ciągu dnia temperatura i pogoda nadrobią zaległości, także nie martwcie się, na termometrach do 28 stopni, teraz mamy 18. Bardzo dobra jakość powietrza, wiatr w porywach nie przekracza 15 km na godzinę. 23 stopnie jutro. Tak też będzie do końca tego tygodnia. Szansa na delikatne opady w niedzielę i poniedziałek. Nieco mocniej może popadać we wtorek, ale jak sami widzicie, tak w nocy, jak i w najbliższych dniach te przelotne deszcze mogą się pojawiać i znikać. Temperatury odbiją dopiero powyżej 23-25 stopni w okolicy końca tygodnia, kolejnego tygodnia, a weekend, jak to weekend, przyniesie wyższe temperatury. Teraz do 23 stopnia, kolejny do 30, więc znów będzie troszeczkę cieplej.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 6 minut minęło od 7. Tu Radio Sochaczew, moi drodzy, w czwartkowy poranek. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO, więc jeżeli znacie kogoś nie z tej ziemi, to złóżcie od nas najlepsze życzenia. A poza tym pobawimy się i porozmawiamy o szczęśliwych numerkach. Zamknijcie oczy i przypomnijcie sobie ten ostatni wasz ulubiony, związany z tymi letni do urlopu. Mój 87. Mogłoby być lepiej, ale wierzę, że wasze będą zdecydowanie atrakcyjniejsze. Także piszcie do nas, dzwońcie, wpadajcie na nasz radiowy fanpage na Facebooku. Tutaj bawimy się w licytację. Zobaczymy, kto ma najbliżej, kto ma najdalej. Jessie J na początek, Daria Zawiałow za moment, a potem hit dnia.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale człowiek wyspany to człowiek wypoczęty. Sen to jest jedna z tych kwestii, o których możemy zadbać i musimy zadbać, zwłaszcza gdy teraz mamy więcej czasu. Dzień dłuższy to i pospać można, a sen to naprawdę lepsze samopoczucie. Ludzkie ciało naturalnie jest przystosowane do 2-4-godzinnych cykli, twierdzą naukowcy. I wcale nie potrzebujemy jednego 8-godzinnego snu, czy tylko dobę moglibyśmy ograć właśnie na sposób dwóch takich 4-godzinnych drzemek. I gdy ktoś śpi ponad pół dnia, może być nieszczęśliwy, może być to objawa lekkiej depresji bądź smutku. Nadmierne spanie to często oznaka wyczerpania psychicznego, a nie lenistwa. Mózg w głębokim śnie usuwa zbędne informacje i robi miejsce na nowe i prawdopodobnie gdy śpimy i budzimy się tak nagle, czujemy takie spadanie, to mózg próbuje nas obudzić, bo funkcje życiowe zwolniły zbyt mocno i to czas na właśnie takie mocne wybudzenie się. Więc to organizm sygnalizuje wam, że czas wstać, gdy na przykład śni wam się, że spadacie albo wpadacie w przepaść. Tutaj nic nie jest przypadkowe, nasz organizm to niesamowita sprawa. 22 minuty po 7 wysłuchacie Radia Sochaczew.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A Napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
6: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607-206-206. 607-206-206. centrumszkoleń.org.pl.
1: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.
2: 94,9 FM.
0: Zacznij z nami taneczny dzień.

0: 30 minut różniutko minęło od godziny 7. Moi drodzy, dzisiaj gramy w szczęśliwy numerek. Dzisiaj licytujemy się na odległość czasową do naszych urlopów. Jowita, moja redakcyjna koleżanka, twierdzi, że 14. Moniki pytać nie będziemy, bo ona zaraz na urlop idzie. A do tego wszystkiego napisała Dorota bardzo ciekawą rzecz i mogę nawiązać do tego tak. Co można powiedzieć o urlopie i porandce z Tindera? Że lepszy krótki niż żaden.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Słuchaczew.
0: To Princess. Już teraz, a za moment sprawdzimy sytuację na drogach. Wbijajcie na nasz radiowy fanpage. Tam konkursy, tam niespodzianki. No i tam możecie wpisywać swój szczęśliwy numerek. Ile dni zostało wam do urlopu? Piszcie śmiało, będziemy najwyżej zazdrościć.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Powolutku centralna część Sochaczewa się zagęszcza. Może jeszcze wielkiego ruchu nie ma, ale już są miejsca, w których postoicie. Tak jest oczywiście na ulicy Warszawskiej, na skrzyżowaniach ze światłami, tak jest momentami na Alei 600-lecia i tak jest na obwodnicy. Jeśli chodzi o drogi wylotowe, to one są przejezdne. Na 50-ce pamiętajcie, że możecie trafić na wysokości bazy wojskowej na jakieś delikatne utrudnienia, na wahadełko, bo tam cały czas prace drogowe związane z poprawą infrastruktury, z dobudową skrzyżowań, więc cały czas tam się dzieje. Poza tym sezon wakacyjny i sezon letni to takie momenty, gdzie gdzieś tam tych prac drogowych jest troszeczkę więcej. Drogi wylotowe są przejezdne, ciasno na tych wszystkich odcinkach między Sochaczewem a stolicą, czyli na 580 i 92. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, przejeżdżając przez Błonie, czy chociażby Ożarów Mazowiecki. Ciasno jest także na wysokości Ołtarzewa, bo tu samochody ciężarowe blokują drogę. Jeden pas i prawoskręt, właściwie bez prawoskrętu, bo w prawo skręcacie właśnie z odcinka z drogi, którą jedziecie też prosto, więc po prostu trzeba postać, bo tutaj spora odskręca właśnie w prawo w kierunku Żbikowa i Pruszkowa. 580, Leszno tak naprawdę wyłącznie i Stare Babice, poza tym reszta odcinków tych prostych przejezdna, a w pozostałych miejscach od Sochaczewa, czyli na zachód w kierunku Łowicza, czy na północ w kierunku Kamiona, Wyszogrodu, czy Sannik, 577, która odbiega gdzieś tam właśnie na północny zachód, te odcinki wszystkie są przejezdne. Jak traficie na utrudnienia, dzwońcie do nas, informujcie. 46 860 322 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew. Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 9 minut do godziny 8, moi drodzy. Kate Ryan za nami, a Komodo przed nami i Marisa, odkochaj. Ostatnio na pewno słyszeliście wielokrotnie informacje związane z ograniczeniami ludzi korzystających z Zakrzówka, z tej strefy rekreacji i basenów w Krakowie. Było zamieszanie związane z liczbą osób wpuszczających i w ogóle te wszystkie strefy były jakoś tak bardziej monitorowane. I wszystkiemu winne durne żarty, moi drodzy, i taka jest prawda. Na krakowskim Zakrzówku imprezowicze upiekli na grillu gniewosza plamistego, niejadowitego węża objętego ścisłą ochroną, który się pojawił. I to zdecydowało o tym, że w Zakrzówku właśnie też zrezygnowano z tej imprezowej części, części grillowej, która już nie będzie dostępna dla turystów. My także mamy tutaj wspaniałe możliwości obcowania z przyrodą. Jesteśmy w otulinie Campinosu, niedaleko park, tereny zielone, mnóstwo zwierzaków zresztą podchodzi do zabudowań. Wy sami jesteście świadkami, czy to łosi, kun, wydry, czy innych fascynujących zwierząt. I pamiętajcie, by dać tej przyrodzie przestrzeń. Żyjemy po sąsiedzku, a druga rzecz, przecież te zwierzaki były tutaj przed nami. Należy im się szacunek, prawda?
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół.
3: 9 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół. Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Zapraszam na wiadomości w radiu. Sochaczew, jest 8.
11: Zaczynamy od ważnej informacji dla mieszkańców naszego powiatu. Po latach przerwy w starostwie uruchomiono punkt paszportowy. Za chwilę więcej szczegółów. Już dziś w naszym regionie wzmożone działania policji pod hasłem Bezpieczny przejazd rowerowy. W najbliższą niedzielę pierwszy z letnich koncertów chopinowskich w Brochowie. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. To duża rzecz dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Po 17 latach do starostwa powiatowego powrócił punkt paszportowy, co znacznie ułatwia wyrobienie dokumentu. W zabiegi o przywrócenie punktu zaangażowało się wielu samorządowców, przede wszystkim starosta, ale także burmistrz, wójtowie naszych gmin, stąd też ich obecność na oficjalnym otwarciu biura.
12: Wierzyliśmy, że pani starosta dopnie swego, że zrobi. Jest to kobieta, która jak przyrzeka mieszkańcom, to wszystko zrobi, żeby zrealizować marzenia swoje i marzenia naszych mieszkańców. I za to dziękujemy pani starosto, za pani wytrwałość, za pani pracę.
11: Mówił zastępca burmistrza Stanisław Wachowski. Punkt paszportowy będzie czynny w poniedziałki od 8 do 17.30, a od wtorku do piątku od 8 do 15.30.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Już dziś na terenie Mazowsza wzmożone działania policji pod hasłem Bezpieczny przejazd rowerowy. Kierowcy jednośladów muszą się liczyć z kontrolami. Policjanci będą zwracać uwagę na wykroczenia takie jak niestosowanie się do drogi dla rowerów, czyli jazda poza wyznaczoną infrastrukturą, jazda po przejściu dla pieszych czy korzystanie z telefonu podczas jazdy. Szczególną uwagę policjanci zwrócą na rowery elektryczne. Sprawdzane będzie, czy pojazdy spełniają wymagania określone w przepisach.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Rusza cykl letnich koncertów chopinowskich w Bazylice w Brochowie. Już po raz 9 organizuje je Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 13.15 tuż po mszy świętej. W kościele zaprezentują się znakomici artyści.
13: No głównie to będą recitale fortepianowe, czyli solowe koncerty. Wystąpią znakomici polscy artyści, między innymi Rafał Łuszczewski, Marek Drewnowski, Konrad Skolarski, Zbigniew Raubo, Adam Żukiewicz. Niektórzy z tych pianistów są bardziej znani, niektórzy mniej, bo na przykład Adam Żukiewicz to jest pianista polskiego pochodzenia, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tych recitali fortepianowych będą też koncerty kameralne w składzie duet fortepian-wiolonczela. Na przykład 5 lipca na inauguracji wystąpi Tomasz Strahl, wiolonczelista, z akompaniamentem Marii Gabryś-Hejke. No, znakomity duet. Myślę, że ten koncert będzie naprawdę bardzo, bardzo udany.
11: Mówiła dyrektor towarzystwa Ewa Sławińska-Dalik. Wybór miejsca koncertów nie jest oczywiście przypadkowy. Jak wiemy, w Bazylice w Brochowie Fryderyk Chopin został ochrzczony. Tutaj również jego rodzice wzięli ślub.
14: Gwałtowne burze przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Najbardziej ucierpiały Śląsk, tam zwłaszcza powiat będziński, a także Lubelszczyzna, gdzie największe szkody burze wyrządziły w powiecie puławskim. Tylko do godziny 21 w całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Nikt w wyniku burz nie ucierpiał, ale w wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody, podmuchy silnego wiatru zrywały dachy budynków, a ulewny deszcz zalewał posesje i ulice. Były lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Wiadomo jednak, że prezydent

0: Prezydent nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi posłanka.
1: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 18 stopni mamy w Sochaczewie. Wiatr nie przekracza w porywach 20 km na godzinę. Do tego bardzo dobra jakość powietrza. Trzeba dzisiaj maksymalnie 27 kresek. W tym tygodniu chmury na niebie będą nam towarzyszyć. Popada od niedzieli do połowy przyszłego tygodnia. Temperatury w weekend do 23 stopni, a w przyszłym tygodniu od 20 do 23, a w weekend ten kolejny nawet do 3 dych na termometrze. Pogoda nadrobi zaległości z tego tygodnia.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi. W Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 5 minut po 8, moi drodzy, mam dla Was bardzo fajny konkurs w mediach społecznościowych Radia Sochaczew. Szczegóły zdradzę za momencik, ale warto być z nami. Będziecie mieć trochę czasu, żeby zastanowić się, co napisać. A do zgarnięcia bardzo fajne nagrody, książki i gadżety Radia Sochaczew. Nowe, wakacyjne, nowiuśki. Prima Sort wjechał prosto z hurtowni. 5 po 8, Bartek Staniaszek i startujemy z kolejną godziną.
5: Dzień dobry, lato!
6: 94,9 FM.
4: Anastasia i Margaret na początek.

Coś się kończy, coś się zaczyna, także w technologii, choć tutaj te epoki są zdecydowanie krótsze. 13 minut po godzinie 8 to Radio Sochaczew, moi drodzy. W Finlandii zakończono działanie oficjalnie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił z Londynu. Zadzwonił przebywający na letnim urlopie prezes fińskiego operatora telekomunikacyjnego. Po drugiej stronie słuchawki stał dyrektor fińskiego urzędu łączności. Panowie podzielili się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa związanymi z telefonami stacjonarnymi. Pewnie jeszcze mieli to takie na korbkę albo jeszcze innego rodzaju z cyferblatem. Podejrzewam, że młodzież i te młodsze pokolenia słuchaczy Radia Sochaczew mieliby kłopot z wybraniem takiego numeru albo na przykład wystukaniem SMS-a przez stary telefon komórkowy. No ale to przecież znak czasów. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja w Finlandii.

0: 20 minut minęło od 8, moi drodzy, wakacje wam się marzą, a dokumenty gdzieś tam potraciły datę ważności. Będę miał dla was świetne informacje. Okazuje się, że nie będzie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko od Sochaczewa, by ogarnąć dokumenty przed planowanym urlopem. Szczegóły za moment.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
6: Dzień dobry, lato.
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Powiem wam obiektywnie, light na drogach jest. Ale ja 600 lecia, tutaj trochę więcej samochodów, tak jak i na warszawskiej, na światłach. Ale wakacje robią swoje, gdzieś tam nie czeka się długo na przejazd, więc nie zawsze trzeba autem, można rowerem, można hulajnogą, można na rolkach, wrotkach, na czym tam lubicie, nawet konno podejrzewam, że i też by dało radę przez Sochaczew przejechać, ale grunt to nie śpieszyć się, nie denerwować i wiedzieć, że prędzej czy później dojedzie się do celu. Ważne, by to zrobić spokojnie. Na Piłsudskiego samochodów też troszeczkę więcej 15 sierpnia. Obwodnica przejezdna i drogi wylotowe przejezdne z Sochaczewa. Na wahadełko możecie trafić na 50-ce, w kierunku A2 dojeżdżając rozejrzyjcie się, bo i w lewo i w prawo ruch płynny. Nie ma utrudnień w kierunku Warszawy i w kierunku Łodzi. Sporo samochodów na odcinkach między Sochaczewem a Stolicą na 92 i 580. Wolniej przez większe miasta, na prostych odcinkach raczej spokojne podróże was czekają. Jeżeli chodzi o północne rejony i wylotówki, to tutaj też nic specjalnego się nie dzieje. Także spokojniej do celu, poza tym pora dobra i czwartek jest i pogoda sprzyja i chłodniej trochę, więcej widać. Ważne, żeby deszcz was nie złapał i będzie dobrze, spokojnie do celu.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sokarzew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m2, powierzchnia zabudowy 159 m2. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
5: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Dzień dobry, lato.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
16: Reklama.

0: I cóż, do zobaczenia na koncertach zespołu NA. Pa, pa.
1: No, do zobaczenia, zdecydowanie. A my się zastanawiamy tutaj, co dobrego można zrobić w Sochaczewie, gdzie spędzić czas i jak tutaj zagospodarować sobie te dłuższe dni.
2: Wydaje mi się, że można na plaży nad Bzurę bardzo fajnie tam czas spędzić.
3: Na pewno dużo rzeczy, jest dużo wydarzeń, różne nowe miejsca się pootwierały, także jest co robić teraz w Sochaczewie, zwłaszcza w wakacje.
4: Niewiele w sumie można robić, no.
5: Spotykać się z znajomymi, gdzieś wychodzić, Bzura, bulwary, spacerek, bardzo przyjemnie. Jest za dużo atrakcji, za mało czasu.
1: Radio Sochaczew. A ja wam życzę, żebyście tego czasu mieli jak najwięcej. 10 minut do 9, za moment Freddie Mercury, Last Ketchup, The Ketchup Song oczywiście, no i oczywiście wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o pełnej godzinie.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
16: Jest 9:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
17: Sochaczewski ratusz będzie bardziej dostępny. Samorząd pozyskał ważną dotację. W tym serwisie zaglądamy do Rybna, gdzie zakończenie roku szkolnego miało szczególnie wzruszający przebieg. Wodny plac zabaw w Sochaczewie poleca się na upalne dni. Jak mówi dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno, z możliwości ochłody korzystają tu i dzieci, i rodzice. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski ratusz pozyskał dofinansowanie ze środków rządowych w ramach programu Dostępny Samorząd. Kwota dofinansowania nie jest jeszcze znana, zostanie ona ustalona po przeprowadzonym audycie. Można jednak pozyskać nawet 300 tysięcy złotych, w całości finansując wykonane inwestycje.
18: Program ten obejmuje urząd oraz miejskie jednostki organizacyjne. Jego cel to zwiększenie dostępności usług i przestrzeni publicznej w jednostce samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. wartościami. Projekt obejmuje szkolenia pracowników jednostki, doradztwo oraz granty na działania poprawiające dostępność świadczonych usług publicznych. Przykładowe takie działania to jest dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wybranego budynku pozostającego w dyspozycji OTST, przestrzeni pozostającej w dyspozycji jednostki oraz sposobu organizacji usługi publicznej świadczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
17: Mówił sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Zakończenie roku szkolnego w Rybnie miało szczególnie wzruszający przebieg. Dwoje nauczycieli tutejszej szkoły zdecydowało się odejść na emeryturę. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
19: Na zasłużoną emeryturę odchodzi pani Bożena Kwapisiewicz oraz pan Włodzimierz Smoliński. Przez wiele lat swoją pracą, zaangażowaniem, odpowiedzialnością i życzliwością współtworzyli szkolną społeczność, pozostawiając trwały ślad w pamięci uczniów, rodziców oraz współpracowników. W imieniu samorządu gminy Rybno oraz własnym składam państwu serdeczne podziękowania za wszystkie lata pracy, oddanie.
17: Wodny plac zabaw zlokalizowany przy pływalni Orka przeżywa letnie oblężenie. Upały, które zbiegły się z początkiem wakacji, powodują, że osób szukających ochłody nie brakuje.
20: Mamy chyba najpopularniejszy obiekt sportowy w mieście, jest to wodny plac zabaw, na który zapraszamy codziennie w godzinach 10-20. Teraz, kiedy rozpoczęły się wakacje, naprawdę mamy tłumy dzieciaków, tłumy rodziców. Korzystają zarówno młodsi, jak i starsi. Jest fajna tutaj strefa ala piknikowa, są hamaki, fajnie spędzony czas na świeżym powietrzu, można się schłodzić, można się fantastycznie pobawić, zintegrować i nowe znajomości zawrzeć.
17: Mówiła dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno. A jeśli zdarzy się, że woda nie będzie lecieć, bo na przykład tłumów nie będzie, łatwo można ją uruchomić.
20: Jest jeden magiczny przycisk, który służy do uruchomienia wodnego placu zabaw, ponieważ ta woda nie może się lać nieustannie, jeżeli nie ma dzieci. Choć teraz, w tym czasie, no, trudno powiedzieć, że ta woda się nie leje bez przerwy. Kiedy ona zbyt wolno startuje, musicie zrozumieć, że ona musi wrócić bezpiecznie do swoich urządzeń, bo to jest stały obieg. Wtedy to ciśnienie jest niższe. Jest magiczny przycisk przy wejściu po lewej stronie, tak zwany grzybek. Naciskamy i bawimy się.
17: Wstęp wolny, nic, tylko korzystać.
21: Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do skażenia. Służby czekają na wyniki badań. Z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
22: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
23: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
24: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
25: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lwowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
21: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
21: Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. I na koniec ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów, by nie zastawiali parawanami i leżakami całej przestrzeni i zostawiali tak zwany korytarz życia. Dzięki niemu ratownicy mogą szybciej dotrzeć do potrzebujących pomocy, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
26: Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie.
21: Korytarz życia to prosta droga od zejścia na plażę aż do linii wody.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
27: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Ciepło. 19-20 stopni w Sochaczewie. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę. Jako jakość powietrza całkiem niezła, warunki biometeo też. Chmury raczej z nami powinny zostać, przez co nie będzie chyba tej maksymalnej temperatury 27 stopni do 23, za to w dalszej części tego tygodnia i na weekend może pokropić w niedzielę. Zresztą te przelotne deszcze, jak wiecie, i wczoraj i dzisiaj krążą nad powiatem sochaczewskim. Nieco intensywniej popada w połowie przyszłego tygodnia. Temperatura nam spadnie do 20 stopni, ale potem wzrośnie nawet do 30 w okolicy właśnie połowy lipca.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
27: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: 6 po 9, ale ten czas leci, więc pamiętajcie, byście nie mieli poczucia, że ucieka Wam przez palce. W pracy należy zająć się obowiązkami, a potem korzystać z tych ciepłych dni, z dłuższego dnia przede wszystkim i aranżować ten czas dla siebie, dla swoich bliskich. Jak najwięcej czasu powinniście spędzać na świeżym powietrzu. Radio Sochaczew w plenerze też nieźle potrafi grać, więc radyjko na zewnątrz i odpoczynek pod brzozą, wierzbą czy inną palmą. Drugi dzień lipca, Jagoda, Maria, Urban, Piotr i Bożydar dziś świętują imieniny. Ace of Base na początek, Alok za moment.
1: 94,9 FM.
12: Dzień dobry, lato.
16: A w tej godzinie oczywiście także rozmowa z gośćmi dnia.

Kwadrans minął od godziny 9, człowiek latał dwa razy po schodach i już musi wdech i wydech łapać, moi drodzy. A ja tu biegnę z dobrą informacją, ponieważ jak widzicie na naszym fanpage'u radiowym są świetne, wakacyjne, nowe kubeczki i gadżety Radia Sochaczew, które będziecie mogli wygrywać w naszych konkursach i pierwszy konkurs już na Facebooku jest razem z jednym z wydawnictw. Warto opisać pewną wakacyjną przygodę. No i w ten sposób rozwinięty wątek może zagwarantować Wam zwycięstwo w konkursie związane z gadżetami, książkami i wszystkim tym, co na wakacjach może Wam się przydać, a szczegóły znajdziecie właśnie na naszym radiowym fanpage'u Radio Sochaczew na samej górze i bierzcie udział w konkursie, bo warto. Radio Sochaczew. A już za moment rozmowa z gościem dnia.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramo Market parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
8: Dzień dobry, lato.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: Gościem Radia Sochaczew jest dzisiaj Ewa Sławińska-Dalik, dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam Państwa.
11: Rozpoczynamy już właściwie w najbliższą niedzielę. Rozpoczniecie kolejną odsłonę, tegoroczną odsłonę letnich koncertów chopinowskich. Myślę, że mieszkańcy Sochaczewa i okolic kojarzą te koncerty. One odbywają się w Brochowskiej Bazylice. No i w tym sezonie również ruszacie. Który to już raz organizujecie tego typu koncerty?
12: Już po raz 19 towarzystwo organizuje koncerty w Brochowie. Do tej pory przez kolejnych 18 lat zorganizowaliśmy około 160 koncertów. W tym roku początek, tak jak pan wspomniał, wypada w pierwszą niedzielę lipca i zapraszamy we wszystkie niedziele do końca wakacji, w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 13:15 po głównej mszy świętej zapraszamy do Brochowa, świątyni związanej z historią rodziny Chopinów, bo tam wzięli ślub i zarówno rodzice Fryderyka Chopina, jego najstarsza siostra, no i Fryderyk Chopin w tej świątyni został ochrzczony.
11: Z jakimi spotykacie się komentarzami, z jakimi opiniami a propos koncertów, jakie zawsze wrażenia te koncerty na obecnych wywołują?
12: No, artyści bardzo chętnie przyjeżdżają do Brochowa, bo to jest takie miejsce szczególne, gdzie jest ten duch chopinowski, zresztą blisko miejsca urodzenia Fryderyka Chopina, czyli Żelazowej Woli. Ale też bardzo jesteśmy zadowoleni, że tak chętnie publiczność przychodzi na te koncerty, bo zwykle jest komplet i nam jako organizatorom jest bardzo miło, że robimy coś, co jest potrzebne, na co jest zapotrzebowanie, zainteresowanie. Po koncertach często ustawia się kolejka do gratulacji, autografów, także to wszystko nas bardzo cieszy. Mam nadzieję, że również w tym roku te koncerty będą się cieszyły dużym zainteresowaniem.
11: To przejdźmy do tegorocznej propozycji. kto wystąpi, no jak te koncerty będą wyglądały?
12: No głównie to będą recitale fortepianowe, czyli solowe koncerty. Wystąpią znakomici polscy artyści, między innymi Rafał Łuszczewski, Marek Drewnowski, Konrad Skolarski, Zbigniew Raubo, Adam Żukiewicz. Niektórzy z tych pianistów są bardziej znani, niektórzy mniej, bo na przykład Adam Żukiewicz to jest pianista, który polskiego pochodzenia, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Rafał Łuszczewski też Polak, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, ale bardzo dużo koncertuje za granicą i właściwie w Polsce też jest mało znany. Oprócz tych recitali fortepianowych będą też koncerty kameralne w składzie duet fortepian-wiolonczela. Na przykład 5 lipca na inauguracji wystąpi Tomasz Strahl, wiolonczelista, z akompaniamentem Marii Gabryś-Hejke. No, znakomity duet. Myślę, że ten koncert będzie naprawdę bardzo, bardzo udany. Będzie również koncert wokalny 26 lipca. Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran, Piotr Maciejowski, tenor i Paulina Zarembska, fortepian. I 16 sierpnia duet fortepianowy, czyli koncert na cztery ręce. Filip Wojciechowski i Beata Bilińska. A pozostałe koncerty, tak jak wspomniałam, to będą recitale fortepianowe.
11: Te informacje na pewno będzie można znaleźć w internecie, na pewno również o nich będziemy mówić i na te koncerty każdy z nich zapraszać, bo to jeszcze raz przypomnimy, każda niedziela lipca i sierpnia i wstęp, co ważne, wolny na te wydarzenia, więc każdy może przyjść.
12: Tak, każdy może przyjść, bardzo serdecznie zapraszamy i w tym roku wyjątkowo właśnie wszyscy wykonawcy to są Polacy, bo często w poprzednich latach zapraszaliśmy też gości z zagranicy, a w tym roku tylko Polacy.
11: Tak się złożyło, czy taki cel wam przyświecał?
12: Tak się złożyło w tym roku.
11: A propos...
12: Ale wielu z artystów będzie występowało po raz pierwszy w Brochowie.
11: Czyli tutaj debiuty też się pojawią. A propos letnich koncertów chopinowskich, powiedzieliśmy o tym, że po raz 19 organizujecie. No to o samym projekcie opowiedzcie, niech pani opowie naszym słuchaczom o tej inicjatywie, bo tutaj też pojawia się różnego rodzaju dofinansowanie i o tym też chcemy powiedzieć.
12: Tak, dla nas jako Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina bardzo ważna jest właśnie taka działalność społeczna, czyli koncerty niebiletowane, popularyzacja twórczości Chopina, żeby każdy, kto ma ochotę, mógł uczestniczyć w tych koncertach. Bo jednak bilet jest zawsze jakąś barierą, nie każdego stać. I bilety, na przykład koncerty w filharmoniach biletowane, no są już jakby ograniczają dostęp do tych koncertów. Idea koncertów w Brochowie polegała na tym, żeby właśnie ta muzyka brzmiała w miejscu tak bardzo związanym z rodziną Chopinów. Od lat te koncerty są wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. I od 2 lat otrzymujemy też wsparcie z Samorządu Województwa Mazowieckiego. A chyba od początku, i również w tym roku, również partnerem tych koncertów jest gmina Brochów, co bardzo nas cieszy.
11: Domyślam się, że też ta brochowska publika z gminy Brochów przecież i z tej parafii licznie przychodzi na te koncerty.
12: Tak, w większości to są właśnie mieszkańcy gminy Brochów, mieszkańcy Sochaczewa i okolic. Jesteśmy też niezmiernie wdzięczni proboszczowi, księdzu Pawłowi Olszewskiemu za to, że właśnie udziela nam takie wsparcie, że nam udostępnia świątynię, że jest tak życzliwie ustosunkowany do tych koncertów.
11: To, o czym warto wspomnieć przy okazji tych koncertów, to co mi się nasuwa, to znaczy ten charakter, no bo to są koncerty w kościele, a więc no domyślam się, że klimat tych koncertów jest wyjątkowy w pewien sposób, w związku z tym, że jest to wewnątrz świątyni.
12: Tak, tak, rzeczywiście to jest, no przeszkodą może jest akustyka, która jest pogłos zawsze w świątyni, ale do tego można się przyzwyczaić, no to tutaj z tym nic nie zrobimy.
11: W takim razie jeszcze w ramach podsumowania naszej rozmowy, no to jeszcze raz zaprośmy na te koncerty.
12: bardzo serdecznie zapraszamy na letnie koncerty chopinowskie do Bazyliki pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Rocha w Brochowie w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 13:15. Wstęp wolny i jeszcze oczywiście szczegółowe informacje o programie i o artystach znajdują się na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. A na zakończenie chciałabym bardzo serdecznie podziękować Radiu Sochaczew i gazecie Tu Sochaczew za patronat medialny i za nagłaśnianie tych koncertów, bo to jest istotny wkład w realizację i popularyzację tego projektu.
11: Jesteśmy, wspieramy te koncerty naszym patronatem. Jeszcze na koniec tak mi przyszło takie pytanie, bo trochę tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o instrumencie tym cudownym, który u was się pojawia, że to jest pewnego rodzaju logistyka, żeby go do tej świątyni zawsze na początek sezonu przewieźć, no ale że to jest też wyjątkowy instrument. Przypomnijmy, co to, na czym grają pianiści.
12: Tak, to jest fortepian Steinwaya, który otrzymaliśmy w darze od wybitnej polskiej pianistki Reginy Smędzianki, która w testamencie zapisała, że przekazuje ten fortepian w darze dla towarzystwa, ale prosi o wykonanie tego testamentu dopiero 10 lat po jej śmierci. I te 10 lat minęło 3 lata temu i od tego czasu ten fortepian nam służy. Jest to znakomity instrument, no, który zresztą na przykład przy takich upałach, jak mamy obecnie, to ma znaczenie, że klawisze są pokryte kością słoniową i pianiści zawsze chwalą, że palce się w ogóle nie pocą, zupełnie jest, bo te klawisze są chłodne, takie w dotyku. To jest dużo przyjemniejsze niż w fortepianach, które no, mają klawisze z takiego tworzywa przypominającego bardziej plastik. Także no, jest to znakomity fortepian. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że pani profesor Regina Smędzianka pamiętała o towarzystwie i taki piękny gest wykonała wobec nas.
11: W takim razie, drodzy słuchacze, jeśli chcielibyście usłyszeć, jak brzmi ten instrument, no i jak na nim grają wybitni polscy pianiści, no to o letnich koncertach chopinowskich w Bazylice mówiliśmy i o nich jeszcze będziemy przypominać. A na ten temat mówiła na naszej antenie Ewa Słowińska-Dalik, dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo i zapraszamy.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
12: Słyszysz?
13: Tak,
12: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
14: Mamo, będzie spalony?
15: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Dzień dobry, lato!
18: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 11 minut do 10, moi drodzy, a w najbliższy weekend Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na wodny park, na ten dmuchany wodny park, który znajduje się na pływalni Orka. Tutaj atrakcje dla starszych i młodszych w ramach wejścia na basen, ale to nie jedyne atrakcje, ponieważ później będziemy mieć letni festiwal sportowy, który wyjaśnia Renata Kubik z Mosiru.
1: Kochani, to jest kolejna edycja letniego festiwalu sportowego. Mieliśmy już w ubiegłym roku na wakacje taką propozycję, ale troszeczkę zmieniliśmy formułę. W tym roku zapraszamy 7, 8 i 9 lipca na obiekty sportowe.

0: puzzle takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Nagrody, oczywiście medale, dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe dla tych, którzy w najszybszym czasie pokonają te stacje. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy. 9 wręczamy nagrody, robimy takie zakończenie naszego festiwalu. Ten festiwal odbędzie się też i w sierpniu, ale już będzie inna troszeczkę tematyka.
1: Czy to jest dla dzieciaków, czyli dla starszych? Otwarta formuła?
0: Dla dzieci, ale zapraszamy na każdą imprezę zresztą, którą teraz organizujemy. Zapraszamy też rodziców, bo jak widzimy, się coraz lepiej i coraz fajniej bawią na tych naszych imprezach wakacyjnych i nie tylko wakacyjnych, więc serdecznie zapraszamy również rodziców. Też mogą wziąć udział w tych zabawach.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość. Projekty komputerowe. Cambis. Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
11: Jest 10:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
13: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudne na pracę przy ich odbudowie i naprawie.
12: W czasie nawałnic nikt nie został ranny.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa po tym, jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
14: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do Panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
15: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
16: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
14: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
12: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
17: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
12: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce.
7: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, ale mocno nastraszyła ją Demokratyczna Republika Konga. Zespół z Afryki od 7 minuty prowadził 1-0, ale pod koniec meczu 2 gole strzelił Harry Kane i Anglia wygrała 2-1. W pozostałych meczach Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3-2, a USA wygrało z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu i bez straty seta awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4 i swój występ skomentował tak.
20: Był to ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później też wyszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać.
19: A jutro Hubi zagra awans do czwartej rundy z Amerykaninem Tomim Polem. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w Deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrykiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Paulem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek.
7: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
21: Dzień

Głośniej, 5 po 10, Dire Straits, Money for Nothing. Tak, wam gramy, moi drodzy, i to wakacje, to jest właśnie idealny klimacik na odrobinę rocka i rock'n'rolla. Eminem i Rihanna na horyzoncie, przypominam, drugi dzień lipca i za moment zaproszę was na bardzo fajne czwarte sochaczewskie spotkanie z klasykami. Tak pozostając w klimacie tego, co dawne, tego, co dobre i tego, co działa, czyli najlepszej muzyki. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: 20 minut po 10 są takie pytania, na które nieustannie staramy się znaleźć odpowiedź i wy nam w tym pomagacie, czyli jak miło i fajnie spędzić czas w Sochaczewie, moi drodzy.
1: Na parku, tam obok Placu Kościuszki. Na bulwarach siedzę, bo nie wiem, plaża jest. Na rowerze jeżdżę, też na obozy jeżdżę, treningowe.
2: Na Placu Kościuszki, nad Bzurą, jest bardzo ładnie, muszę powiedzieć.
3: Żelazowa Wola, nowe bulwary.
4: No, jest park, jeden, drugi, tak jak emerytki, to sobie mogą śmiało iść posiedzieć, porozmawiać, książkę poczytać.
0: Można, a można też wybrać się na czwarty sochaczewski zlot zabytkowej motoryzacji, czyli sochaczewskie spotkanie z klasykami. Targowisko miejskie w Sochaczewie, to wszystko 12 lipca, czyli w kolejny weekend od 11 do 15. No, 11 otwarcie bram zlotu, przywitanie uczestników, konkursy, zabawy, do tego przejażdżka zabytkowym autobusem ZKM-u po mieście podczas zlotu, no i oczywiście zbiórki na cele charytatywne. Mnóstwo atrakcji, więc warto się wybrać. Targowisko miejskie wypełnią po prostu niesamowite perełki motoryzacyjne i wy możecie się też tam wybrać.
5: Radio Sochaczew. Reklama.
6: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
10: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
11: Dzień dobry, lato.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark, Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No dobra, jak zbliża się pora taka przedpołudniowa, to człowiek myśli o tym, co podjeść. Pasza Kebab, Otopark, Wójtówka 2D. Dziś poleca Pasza Kebab Nuggets z kurczaka, boks lub talerz do wyboru. Do tego frytki, surówki, no i sosy oczywiście ostre, łagodne, jakie sobie tylko życzycie. W zestawie także obowiązkowo napój. Smacznego, zaglądajcie do Otoparku, do Paszy Kebab.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark, Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

10 minut do godziny 11, moi drodzy, Krzysztof Zalewski w Radiu Sochaczew za nami, a teraz o wydarzeniu. Ja jestem sam zaskoczony, że takie wydarzenie ma miejsce w Sochaczewie, moi drodzy. Zlot jamników w Sochaczewie odbędzie się 23 sierpnia. Jest to ostatni dzień też w WSC Festiwalu, ale spokojnie, jamniki będą miały swoją przestrzeń. Spotkanie zaplanowano przy skrzyżowaniu ulic Trojanowskiej i Przylasek w pobliżu numeru 89. Wydarzenie potrwa przez cały dzień. Do tego liczne konkursy, niespodzianki i atrakcje związane z miłośnikami i dla miłośników.

0: i jedno z najgłośniejszych spotkań, jak nie imprez w ogóle w naszym powiecie i w jego historii. Także jeżeli spotkacie koło siebie, macie może w towarzystwie miłośnika jamnika, to pamiętajcie, żeby mówić do niego głośno, żeby pisać często na kartce drukowanymi literami, ponieważ to są ludzie, którzy mogą mieć kłopoty ze słuchem, gdyż jak wiecie, jamniki mają tendencję do informowania i szczekania i alarmowania o każdym hałasie związanym z wszelkim funkcjonowaniem innych stworzeń i bytów. Także jeżeli hałas wam nie przeszkadza, to zapraszamy wszystkich na najgłośniejsze wydarzenie, czyli zlot, pierwszy zlot miłośników jamników w Sochaczewie. Do tego wszystkiego, moi drodzy, pamiętajcie, że próbowaliśmy dodzwonić się do właścicieli jamników, żeby ich zaprosić do studia, ale oni nie odbierają, dlatego że mają kłopoty ze słuchem, bo ich jamniki nieustannie szczekają. Także pozdrowienia dla wszystkich właścicieli tych jakże wspaniałych i wymagających niskopodłogowców.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie świętował 25-lecie. To na początek serwisu. Będzie też o dwudniowej imprezie na terenie pałacu w Sannikach, a także o nastolatku w kryzysie emocjonalnym. Pomogli sochaczewscy policjanci. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie świętuje 25-lecie istnienia. Z tej okazji na terenie bazy ZKM przy Alei 600-lecia w uroczystej atmosferze wspominano historię zakładu i rysowano jego plany na przyszłość. Co warte podkreślenia, autobusy ZKM wożą pasażerów nie tylko z terenu miasta.
9: Przede wszystkim przyszedłem, żeby podziękować, bo przez wiele, wiele lat komunikacja miejska to również część naszej gminy, ponieważ autobusy regularnie od wielu lat wjeżdżają do naszej gminy, no głównie do miejscowości Kozłów Biskupi. Dla tych mieszkańców naszej największej miejscowości, tam mieszka prawie 2000 mieszkańców, jest to niezwykle ważne. I nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej, że mieszkańcy nie będą mogli dojeżdżać do Sochaczewa, do różnych jego części, dzięki właśnie komunikacji miejskiej.
8: Mówił wójt gminy Nowa Sucha Maciej Monika. ZKM owocnie współpracuje także z miejskimi placówkami oświatowymi, co podczas uroczystości doceniła m.in. dyrektor czwórki Anna Kuliś.
10: Nasza współpraca zawsze układa się bardzo dobrze. Dziękujemy za wsparcie wtedy, kiedy jest potrzeba przewiezienia dzieciaków na różne tutaj atrakcje, które organizuje nasze miasto. Życzymy wielu sukcesów, no i oczywiście, żeby ten tabor się zwiększał i w związku z tym, że mamy tak świetną pogodę, klimatyzacja działała i autobusy z klimatyzacją też, żeby się pojawiały coraz częściej. Wszystkiego dobrego.
8: Warto zauważyć, że zanim powstał ZKM, usługi komunikacyjne dla mieszkańców świadczył Zakład Usług Komunalnych, który został rozwiązany w 2001 roku wraz z utworzeniem ZKM.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Przed nami 2 dni zabawy w Sannikach. Początek lipca to wejście w letni czas z przytupem. W sobotę 4 i niedzielę 5 lipca pałac w Sannikach zaprasza na dwudniowy piknik rodzinny pod honorowym patronatem marszałka Adama Struzika. Jak będzie wyglądała sobota, o tym Monika Gadzińska.
11: Sobota to imieniny Fryderyka, muszla koncertowa i okolice. Zaczynamy od 15. Będą animacje dla dzieci, zjeżdżalnia w parku, stoiska twórców ludowych. Będzie też piniata na scenie i wiele, wiele innych atrakcji. Od godziny 17 po oficjalnym otwarciu imienin Fryderyka prosimy na występy kabaretu Czesław, tercetu tenorów Trewoci, a potem potańcówka z DJ-em.
8: Za to niedzielnymi gwiazdami wieczoru będą Maciej Miecznikowski i Big Cyc. I zmieniamy temat. Funkcjonariusze Sochaczewskiej Komendy Policji pomogli nastolatkowi w kryzysie emocjonalnym. Chłopiec zadzwonił do Wojewódzkiego Centrum Powiadomienia Ratunkowego i zadał pytanie, które wzbudziło zaniepokojenie operatorki. Niestety nie można było ustalić lokalizacji nastolatka. Powiadomiono policjantów z Sochaczewa, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania. W tym czasie z chłopcem rozmawiał oficer dyżurny komendy. Szczęśliwie nastolatek został odnaleziony i przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Kolejny raz apelujemy o reagowanie, jeśli czyjeś zachowanie wzbudza nasz niepokój.
12: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarstwach.
13: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
14: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
13: Tak, tak.
14: Sprzątacie?
13: Tak. Tak jak tu pani widzi cały
14: park.
13: Cały park jest. Działamy ostro.
15: No są drzewa powalone, na Starej Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra była. Nie było widać na 5 metrów nic.
16: Tak jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
12: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych, nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Odpuściły upały i bardzo dobrze, ale deszczu jak w Sochaczewie nie było, tak nie ma i dziś się nie zanosi na to, żeby tutaj u nas w centrum popadało. Niestety miało popadać w nocy, ale się chyba chmury rozmyśliły i poszły gdzie indziej. A szkoda, bo ten deszcz jest nam naprawdę potrzebny. 21 stopni na termometrach, zachmurzenie umiarkowane, ciśnienie na poziomie 1016 hektopaskali. Wiatr wieje z północnego zachodu, a dziś maksymalnie 27 stopni na termometrach powinno się pojawić.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Są tacy, którzy odliczają dni do urlopu, ale są też tacy, którzy już z tego urlopu korzystają, tak jak nasz słuchacz stały Jarek, który razem z rodziną słuchają Radia Sochaczew na jednej z greckich wysp, co otrzymaliśmy w specjalnym komunikacie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Korzystajcie ze słońca, odpoczywajcie i wracajcie szczęśliwie. 6 po 11, tu Radio Sochaczew. Na dzień dobry, w czwartek, 2 lipca. Tomek Marciniak, witam. Cześć, bon jovi.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 19 po 11 już na zegarach, 4 po roku i Wiktor Waligura już za nami, a przed nami między innymi audycja miejska, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Wakacje w pełni, no, młodzież niektóra odpoczywa, ale można ale są też młodzi ludzie, którzy chcą pracować w wakacje, tak. Rzadko się to niestety zdarza, ale się zdarza, no, a jeżeli chodzi o zarobki, to te kształtują się w ten sposób, że nawet 60 zł na rękę za godzinę można zarobić na budowie, czy opiekując się dziećmi. 30 zł za zbieranie owoców i warzyw, a 28 za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić na różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej jednak zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
1: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
0: A więcej może zarobić student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków. Audycja miejska już za chwilę. W naszym studiu gościć będzie pani Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Sochaczewie.
2: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mięso mielone z szynki XXL rzeźnik, cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
11: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
12: A gościem audycji jest Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
12: Dziś najważniejszy nasz temat do omówienia to sochaczewski budżet obywatelski. Właśnie ruszył nabór wniosków do tego budżetu, w poniedziałek dokładnie. Chwilę on potrwa, warto skorzystać i zgłosić swój pomysł. Przypomnijmy te najważniejsze zasady SBO.
13: Jeśli chodzi o to, co państwa powinno interesować, to fakt, że wzorem ubiegłego roku Rada Miejska również podjęła uchwałę 24 kwietnia bieżącego roku, że budżet obywatelski będzie... kwota budżetu obywatelskiego będzie liczyła 560 tysięcy złotych. Również ważna informacja jest taka, że nie zmieniła się zasady podziału tych środków. Czyli środki dzielimy na 4 okręgi. Na każdy okręg zaplanowano 140 tysięcy złotych. Projekty w każdym z okręgów będą klasyfikowane w 3 pulach kwotowych, czyli będzie to pula na projekty duże i jest to kwota 100 tysięcy złotych, pula na projekty średnie to pula 25 tysięcy złotych i pula na projekty małe to kwota 15 tysięcy złotych. Projekty duże, to muszę przypomnieć, to są takie, których koszt mieści się w przedziale kwotowym powyżej 25 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Projekty średnie to takie, których koszt mieści się w przedziale kwotowym powyżej 5 tysięcy do 25 tysięcy złotych. I projekty małe to takie projekty, których koszt mieści się w kwocie do 5 tysięcy złotych. Każdy z mieszkańców Sochaczewa będzie miał możliwość zgłosić taki projekt i ma już tę możliwość, ponieważ zgłaszanie projektów trwa od 29 czerwca, od poniedziałku, do 13 lipca, do końca dnia, czyli do 24.00. Każdy z mieszkańców może zgłosić maksymalnie 3 projekty. I o tym trzeba pamiętać, że nie można dowolnej ilości. W tym roku jest ograniczenie. Formularz zgłoszenia projektów jest dostępny na platformie do konsultacji budżetu obywatelskiego. Jeśli wejdziecie państwo na stronę miasta, wejdziecie państwo w budżet obywatelski i przekieruje państwa na tę platformę bez problemu, ale również możemy formularz uzyskać w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Mhm. I tutaj dysponujemy, jest stoisko i można sobie pobrać. Na pływalni miejskiej Orka również to stoisko jest, jest plakat i są karty, formularz zgłoszeniowy, jak również karta poparcia stanowiąca załącznik do tego formularza oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. To są te miejsca, skąd można pobierać formularze. Dodatkową taką informację, jeśli państwo mielibyście problem, to zapraszam serdecznie o wykonanie telefonu lub napisanie maila do Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych. My fizycznie mieścimy się w budynku głównym Urzędu Miejskiego na 3 piętrze, pokój 429. Do każdego formularza zgłoszenia wnioskodawca ma obowiązek dołączyć kartę poparcia, która zawiera i co najmniej 25 podpisów mieszkańców Sochaczewa, ponieważ mniejsza ilość jest po prostu projekt taki z mniejszą ilością głosów poparcia nie będzie dalej procedowany. O czym jeszcze należy pamiętać, że formularz uznajemy za ważny, jeżeli wypełnione są wszystkie obowiązkowe pola. Projekt uważany jest za ważny, jeśli został zgłoszony na odpowiednim formularzu według wzoru, a zdarzało nam się, że ktoś próbował swój formularz robić w ubiegłym roku, zdarzały się takie sytuacje, a więc na takim formularzu zgłoszonym, napisanym odręcznie, projekt jest nieważny. Jeżeli projekt został złożony w terminie określonym w harmonogramie, czyli w terminie do 13 lipca, później niestety odpada pod względem formalnym. Jeśli zawiera podpis wnioskodawcy wraz z danymi teleadresowymi, nie tylko imię Kasia czy Beatka na przykład, tylko muszą być tam dane podane. Do projektu, tak jak powiedziałam, musi być dołączona karta poparcia z tymi 25 podpisami. I co ważne, szacunkowy koszt realizowanego projektu jest zgodny z tym, o czym tutaj mówiłam, i to od państwa zależy, na jaki projekt państwo chcecie, żeby był realizowany, do jakiej kwoty. Czy to jest pula na projekty duże, czy średnie, czy małe. To musi być to zaznaczone i musi być również podane, w jakim okręgu ten projekt musi być realizowany, ma być realizowany. Czy proponujecie państwo, żeby był realizowany? Ta lokalizacja połączona oczywiście z lokalizacją, nie tylko okręg numer powiedzmy 1 czy okręg numer 3, ale gdzie to miałoby się dziać. Ważną rzeczą również dla państwa jest fakt, termin taki do podania, że do 27 sierpnia podamy listę projektów, które będą poddane głosowania, więc wtedy państwo zobaczycie, jakie to projekty uzyskały jakby akceptację, przeszły ocenę formalną, ocenę merytoryczną i zakwalifikowały się do głosowania mieszkańców. Natomiast państwo zadecydujecie, które projekty będą realizowane w 2027 roku w terminie od 15 do 30 września bieżącego roku. To wtedy państwo będziecie mogli oddać swoje głosy i zagłosować na te projekty, które wam się najbardziej podobają. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie zachęcić wszystkich mieszkańców Sochaczewa. Wiem, że jest bardzo dużo osób aktywnych, chętnych, które ciekawych świata i jakichś ciekawych różnych doznań, żeby zastanowiły się, może warto w budżecie obywatelskim zgłosić swój projekt, zaproponować jakąś ciekawe rozwiązanie. Jesteśmy otwarci na państwa propozycje.
12: Zachęcamy serdecznie. Tak. Ja jeszcze tylko myślę, że te najważniejsze informacje pani przekazała. Chcemy jeszcze poruszyć jeden temat, już niezwiązany z SBO, ale ważny bardzo, bo dużo zapytań też od mieszkańców. Jest gorąco, bardzo nawet gorąco. Rzeka Bzura kusi. Wiele osób korzysta już z kąpieli. A teraz informacja dotycząca już taka oficjalna, jak się sprawy mają, jeżeli chodzi o takie zwykłe, coroczne przygotowania miasta do uruchomienia tak zwanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. No właśnie. Jak to będzie w tym roku?
13: No w tym roku, wzorem lat ubiegłych, samorząd miejski bardzo intensywnie pracował nad tym, żeby takie miejsce również i w tym roku udostępnić mieszkańcom Sochaczewa. Lato nad Bzurą trwa. Nasza miejska plaża bardzo serdecznie zaprasza wszystkich spragnionych odpoczynku. Niestety, to miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie zostanie jeszcze otwarte. Planowaliśmy je otworzyć 1 lipca i to miejsce miało funkcjonować do 30 sierpnia bieżącego roku. No niestety ze względu na wyniki badań jakości wody na tą chwilę one nie pozwalają na otwarcie tego kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Badania z 22 czerwca, które wyniki otrzymaliśmy obecnie, no niestety nie umożliwiają skorzystanie z takiej właśnie kąpieli wodnej.
12: W sposób bezpieczny oczywiście.
13: Mm-hmm. Natomiast z kąpieli słonecznej zawsze można korzystać i do tego serdecznie państwa zapraszamy. Mimo wszystko, że na tą chwilę nie ma możliwości korzystania, natomiast plaża jest przygotowana, regulamin korzystania z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest. Jutro oczywiście, z przykrością muszę to stwierdzić, pojawi się flaga, ale niestety flaga czerwona. Są przygotowani, zabezpieczeni ratownicy. Jeśli tylko okaże się, że kolejne badanie, które będzie wykonane 6 lipca, będzie tutaj dostępność i będzie to dobre badanie, to na pewno czym prędzej po prostu udostępnimy to miejsce dla użytkowania dla mieszkańców Sochaczewa. Natomiast bardzo serdecznie zapraszam mieszkańców Sochaczewa z małymi dziećmi i nie tylko, bo codziennie od godziny 10 jest czynny wodny plac zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ten wodny plac zabaw jest bezpłatny. Woda jest na bieżąco filtrowana. Daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa podczas zabawy dla dzieci. Także serdecznie zapraszam. No i oczywiście zachęcam do korzystania z naszego basenu, bo woda jest czyściusieńka i jest duża, wielka gwarancja, że po prostu będziecie Państwo, tak jak przez cały rok, skorzystali bezpiecznie z tych uciech wodnych.
12: Bezpieczeństwo jest ważne. Musimy już kończyć. Tak, ci, którzy w tej chwili kąpią się w Bzurze przy plaży, robią to na własną odpowiedzialność. Koniec, kropka. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych, była z nami.
11: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
11: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Kochanie. I 10 do 12 na zegarach, no to trzeba coś wrzucić na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A co dziś wrzucamy? No to już patrzymy. Zupa pieczarkowa na pierwsze danie, na drugie pulpety w sosie pomidorowym. Do tego jest albo kasza gryczana, albo ziemniaki. Kto jak woli. No i oczywiście surówka z tym razem z ogórków kiszonych. Dodatkowo w ofercie znajdziecie dziś rybę smażoną typu miętus lub pierogi ręcznie robione. Serdecznie zapraszamy. Życzymy smacznego menu Bar Brothers Grzegory na ich Facebooku, a mieści się w Kuznocinie 112B.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin.

0: Za 2:12, za 2 minuty w studiu Jowita Leszczyńska się pojawi ponownie, a w wiadomościach między innymi o punkcie paszportowym, który wraca do Sochaczewa.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
8: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Po wielu latach do starostwa powiatowego w Sochaczewie powrócił punkt paszportowy. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha. Samorząd pozyskał dotacje z programu Mazowsze dla sportu. Ruszyły zapisy wystawców na powiatowy ekopiknik w Campinosie. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Po wielu latach do starostwa powiatowego powrócił punkt paszportowy. Stało się to za sprawą starań starosty Jolanty Gonta, wspieranej przez lokalnych samorządowców. Wizyty sochaczewskich delegacji u wojewody mazowieckiego, choć początkowo nie przynosiły oczekiwanego rezultatu, ostatecznie zaowocowały otwarciem punktu paszportowego w naszym mieście.
11: To ważny dzień, ważne nasze wspólne święto, bo dzisiaj właśnie otwieramy oficjalnie terenowy punkt paszportowy. Punkt, na który czekali nasi mieszkańcy dość długie lata, bo przypomnę, kiedyś on tutaj funkcjonował, później został zlikwidowany. No i dzisiaj to jest ten dzień, kiedy wraca po to, żeby wspierać, pomagać, ułatwiać życie naszym mieszkańcom.
10: Wojewodę Mariusza Frankowskiego przekonał zwłaszcza jeden argument.
12: Argument dotyczący budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy szerzej Portu Polska, bo to nie tylko lotnisko, ale cały węzeł komunikacyjny, drogowo-kolejowy, spowodowały, że uznaliśmy też, że warto jednak powrócić do tej idei otwarcia punktu paszportowego, no i przybliżenia też we współpracy oczywiście z samorządem, tego dla mieszkańców, bo jednak im bliżej usługi publiczne są dla mieszkańców, tym jest to pewna oszczędność też czasu dla nich i też naprawdę też korzyści gospodarcze, bo no, ktoś nie musi specjalnie jechać czy do Ożerowa, czy do Warszawy, tracić całego dnia.
10: Punkt paszportowy jest drugim otwartym w tym roku na Mazowszu po Żyrardowie. W sumie w całym województwie jest ich 24. Co ciekawe, w pierwszym dniu funkcjonowania biura zgłosiło się do niego 25 osób. Czekały na nie upominki od starostwa.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Gmina Nowa Sucha z dofinansowaniem z programu Mazowsze dla Sportu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 190 tysięcy złotych pozwolą na modernizację kompleksu sportowego w Kozłowie Biskupim.
13: Jest taki program Mazowsze dla Sportu. My od kilku lat korzystamy również z tego programu i tym razem postanowiliśmy spróbować skorzystać na remont, modernizację Orlika przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim. Już w ramach tego programu kilka lat temu wymieniliśmy nawierzchnię. Tym razem chcemy przede wszystkim zająć się zapleczem socjalnym tego Orlika. Są szatnie, magazyny. Przez te kilkanaście lat już uległy zużyciu. Chcemy je odświeżyć. No, przy okazji jakieś ogrodzenia, otoczenie tego Orlika.
10: Mówił wójt Maciej Mońka.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ruszyły zapisy dla wystawców na powiatowy ekopiknik w Kampinosie. Wydarzenie odbędzie się 23 sierpnia w Kampinosie A. Organizatorzy zapraszają m.in. rękodzielników i producentów żywności. Karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos. Wystawcy mogą się zgłaszać do 26 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona.
14: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji. Zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek pięciokrotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
15: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
14: Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Przejaśniło się, jest ciepło, ale nie upalnie i nie będzie dziś upalnie. 23 stopnie pokazują w tym momencie termometry w Sochaczewie i okolicach. Nie będzie upalnie, będzie słonecznie i będzie niestety bez opadów. Taka nasza mapa pogodowa, którą dysponujemy. Miało popadać niestety, ktoś albo coś się rozmyśliło. A szkoda.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 12 jeszcze więcej muzyki popołudniowo w czwartek 2 lipca. Tomek Marciniak, witam serdecznie.

0: 12 po 12, słuchacie Radia Sochacze. W czwartek po południu, na horyzoncie już piątek, ale jeszcze trzeba trochę popracować i podliczać tych dni do urlopu, a można to zrobić umilając sobie czas muzyką w Radiu Sochacze. Już teraz dla wszystkich nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 po 12 ruszył sezon jagodowy, no i ceny też poszły do góry, podobnie jak temperatura jeszcze do niedawna. Do 60 zł za litr trzeba zapłacić za jagody. Sezon jak zwykle potrwa do sierpnia. Ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca, ale to też uzależnione jest od tego, ile tych jagód będzie w tak zwanym obrocie. Tak czy inaczej, na naszym miejskim targowisku już się pojawiły, także jeżeli ktoś jest smakoszem tego typu owoców, no to musi się troszeczkę liczyć z kosztami, ale warto, bowiem te jagody świeże są naprawdę przez bardzo, bardzo krótki okres. Smacznego!
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
10: Reklama.

0: narzeczona. Informacja Lady Punk na antenie radia Sochaczew. W taką pogodę, jaką mamy ostatnio, trudno się dziwić, że szukamy schłodzenia i dlatego bardzo dużą popularnością cieszy się park wodny przy basenie Orka. No właśnie, czy są tam młodsi, czy starsi użytkownicy i kiedy wodny tor przeszkód organizowany przez MOSiR, to wie Klaudia Barańska.
1: Tutaj mamy duże zainteresowanie nawet młodszych i starszych. Tak, zapraszamy. 4 i 5 lipca, najbliższy weekend, od 10 do 20 będzie można skorzystać z wodnego toru przeszkód. Wejście na tor przeszkód w cenie biletu. Serdecznie zapraszam.
0: Pogoda też ma być taka akuracik. Nie za zimno, nie za gorąco. W sam raz.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina.
5: Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
13: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
14: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
15: Mamo! Będzie spalony?
16: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Poczuj luz i Kamil Bednarek, no luz mogą poczuć zwłaszcza ci, którzy odliczają godziny już do swojego urlopu, a ci, którzy jeszcze muszą na niego poczekać, niech cieszą się tym, że za chwilę weekend, za chwilę też w Radiu Słuchaczy Wiadomości Jowita Leszczyńska pojawi się w studiu, która opowie między innymi o jubileuszu ZKM.
1: 94,9 FM Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
8: lat Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, za nami oficjalna uroczystość. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie rozpoczęli służbę na naszych wodach. Nie żyje 23-letnia motocyklistka, która brała udział w wypadku w Korzuszkach Parcel. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie świętuje jubileusz 25-lecia istnienia w obecnej formie, bowiem oczywiście komunikacja publiczna w naszym mieście jest dużo starsza. Z okazji święta na terenie bazy ZKM odbyła się specjalna uroczystość, podczas której dyrektor Beata Furman przede wszystkim podziękowała pracownikom za ich ciężką pracę. Wspominała też historię zakładu, a także nakreśliła jego najbliższą przyszłość.
9: W 26 roku i 27 roku do taboru ZKM dołączą 4 nowe elektryczne autobusy Yutong. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 5 milionów prawie 900 tysięcy z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przeznaczonego na rozwój ekologicznego transportu publicznego. Wartość zrealizowanego przez samorząd miejski projektu Zielony Sochaczew Ekologiczny i Konkurencyjny Transport Publiczny wynosi ponad 8,5 miliona złotych. W ramach projektu na terenie bazy ZKM przy alei 600-lecia 90 wybudowane zostaną również dwie dwustanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
8: O dobrej kondycji zakładu przekonywał zastępca burmistrza Stanisław Wachowski.
10: Burmistrz jest z zakładu zadowolony. I to mówimy, jako we dwoje przyszliśmy, żebyście wiedzieli. Jesteśmy bardzo zadowoleni z waszej pracy, z waszego zaangażowania. Pani dyrektor nie wszystko powiedziała, co robi. Nie powiedziała jeszcze tego, że wszystkie takie rzeczy, które nie można wykonać i nie mogą wykonać, to wy wykonujecie. Zlecamy wam to.
8: Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie rozpoczęli służbę na naszych wodach. Pierwsze w tym roku wodowanie policyjnej łodzi odbyło się nad zalewem w Boryszewie. Działania mundurowych ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą. Tych osób jest coraz więcej. Jak ma wyglądać wodna służba naszych policjantów, sprawdzał Bartek Staniaszek.
11: Funkcjonariusze będą patrolować zalew i rzeki znajdujące się na terenie powiatu sochaczewskiego, a tych mamy kilka. Policjanci mają zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób wypoczywających pływających i przestrzeganie przepisów przez tych, którzy korzystają z jednostek pływających. Użytkownicy sprzętu wodnego mogą spodziewać się kontroli trzeźwości. Mundurowi będą też reagować na wszelkie nieodpowiedzialne zachowania osób nad wodą i w wodzie. Warto dodać, że w pełnieniu służby pomoże policjantom ponton z zaburtowym silnikiem spalinowym, jaki w użyczenie komendy przekazał Urząd Gminy Wiłowie.
8: A teraz tragiczna informacja. Nie żyje 23-letnia motocyklistka z wypadku w Kożuszkach Parcel. We wtorek po południu młoda kobieta jadąc motocyklem Yamaha zderzyła się z samochodem osobowym marki MG. Poszkodowaną transportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jej życie nie udało się uratować. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.
1: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
11: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
13: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
11: Resort Edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza przez rekordowe upały w ostatnich dniach. Owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
14: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
11: A Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Ceny paliw nie zaskoczyły. Od wczoraj mamy wzrost na stacjach, gdyż rząd zakończył program ceny paliw niżej. Właściciele stacji muszą się odbić, a stawka VAT wraca do 23% i z szacowanych podwyżek o 40-50 groszy wyszło dwa razy więcej. Benzyna i olej napędowy podrożały od 60 groszy do nawet złotówki. Niestety wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej, więc ciężko prognozować znaczne obniżki w dłuższej perspektywie. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: 6 po 13, no to co w ekonomii najważniejszego już wiecie? Nie wiem, czy wiecie też wszystko na temat pewnej potrawie, która jest tylko w lato. O niej sobie powiemy już za chwilę.

0: 18 po 13 już pokazują zegary. Wakacje rozpoczęte, jest to okres na bób. Tak, tak, ja wiem, że nie każdy bób lubi, ja akurat lubię, ale no właśnie, jest jedno ale. Pytanie jest następujące. Czy bób jest sprzymierzeńcem naszych organizmów? Mówiąc wprost, czy jest dla nas zdrowy? Na to pytanie odpowiedziała w miniony wtorek w audycji Sekrety Szefa Kuchni Katarzyna Siekierska, restauratorka z Celabi.
1: Jak najbardziej, bób dostarcza nam bardzo dużych ilości kwasu foliowego, magnezu, witamin z grupy B, które wspierają pracę mózgu i układu nerwowego. No i tak jak rozmawialiśmy już, jest to świetne źródło błonnika, który jak wiadomo pomaga nam przy pracy jelit.
0: Temat bobu jeszcze będzie maglowany w tej godzinie, bo okazuje się, że można go jeść w różnych postaciach.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.
16: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane Centrum Metody Teddy Eddy.
17: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Janiak i jestem lektorką języka angielskiego w Szkole Języka Angielskiego British House w Sochaczewie. Dzisiaj przychodzimy do Państwa z różnymi pomysłami, jakie możemy wykorzystać podczas wakacji, aby pracować z dzieciakami, bawić się w różnoraki sposób. Jest ze mną również moja koleżanka Martyna Zygmuntowicz.
18: Dzień dobry wszystkim.
17: Na początku chciałabym krótko opowiedzieć, czym jest metoda Teddy Eddy i dlaczego właśnie to ona, dlaczego ta metoda jest tutaj dla nas bardzo istotna. Metoda Teddy Eddy to metoda, która nie tylko uczy dzieci, ale pozwala nasiąkać tym językiem angielskim. Uczymy dzieci całych zdań, naturalnych zwrotów, a nie tylko pojedynczych słówek. Wszystko kręci się wokół niesfornego misia, który potrafi płatać różnorakie figle i to właśnie sprawia, że metoda języka angielskiego Teddy Eddy jest niesamowita i łatwo przyswajalna przez dzieci. Miś Teddy Eddy mieszka w kolorowej skarpecie. Myślę, że to jest również bardzo ciekawa informacja. Miś Teddy Eddy spotyka się z dziećmi w wieku od 2 do 7 lat i dzieci nie przychodzą do nas na zwykłe lekcje. To jest po prostu zabawa, w której komunikacja dzieje się tak po prostu przy okazji. I dokładnie to samo podejście chcemy przekazać na wakacjach. Przygotowałyśmy kilka sposobów do pracy z dziećmi na wakacje, po to, aby dzieciaki w wakacje miały również możliwości na pracę z językiem angielskim. Ktoś powie, po co dzieciom angielski wakacje? I tu właśnie tkwi cały sekret. Wakacje to oczywiście czas na odpoczynek, ale my stawiamy na świadomy odpoczynek. Taki, w którym łączymy totalny luz z wartościowym rozwojem. Językiem angielskim można się po prostu bawić. A nasza szkoła British House przygotowała na lato genialne propozycje, z których możecie skorzystać wraz ze swoimi dziećmi w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym. Po pierwsze, ruszyliśmy z niesamowitym lokalnym projektem. Weszliśmy we współpracę z restauracją C'est la vie. W każdy wtorek, dokładnie w godzinach od 16 do 17, zapraszamy absolutnie wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym na całkowicie bezpłatne, godzinne zajęcia z elementami metody Teddy Eddy. Rodzice mogą wypić pyszną kawę, a dzieciaki wchodzą w świat angielskiego przez fantastyczną zabawę. Po drugie, dla tych, którzy szukają czegoś bardziej intensywnego, mamy mini półkolonie z misiem Teddy Eddy. To codzienne, nie dwugodzinne turnusy przez cały tydzień. Są one pełne gier, ruchowych szaleństw i oczywiście naturalnie językiem angielskim. A co jeśli jedziemy na Mazury, nad morze albo złapie nas deszcz? O tym też pomyśleliśmy. Nasze dzieciaki dostają dostęp do interaktywnej platformy edukacyjnej oraz aplikacji, które wspierają naukę w podróży. Jest to aplikacja, która nazywa się Plac Zabaw i wszyscy nasi kursanci mają do niej dostęp aż do końca sierpnia. Więc angielski jedzie z waszymi dzieciakami na wakacje, ukryty w telefonie bądź w tablecie, jako świetna gra. Mamy również propozycje różnych gier i zabaw, w które mogą się angażować rodzice. Są to proste zabawy, które nie wymagają większego przygotowania i teraz poproszę moją koleżankę o to, aby przedstawiła nam kilka sposobów na aktywny wypoczynek z dzieciakami w domu z językiem angielskim.
18: Dziękuję Kasiu za przekazanie głosu. Jednym z takich prostych sposobów, które mogą wykorzystać rodzice podczas zabaw z dzieckiem w domu, to bardzo znana i prosta gra Simon Says. Jest to gra ruchowa, więc bardzo lubiana przez dzieci. tutaj informacja dla rodziców, którzy może obawiają się, że jeśli nie znają angielskiego, to nie będą w stanie się z dziećmi bawić. Można znaleźć gotowce w internecie, gotowe zwroty, które można wykorzystać podczas takiej zabawy. Są to proste komendy typu touch your nose, clap your hands, turn around, sit down. Dziecko może się tutaj wcielić w nauczyciela i wydawać komendy rodzicowi. Myślę, że to też jest fajne wykorzystanie angielskiego przy zabawach w domu, w wakacje. Na luzie, bez stresu, w ten sposób dziecko naturalnie będzie ten język przyswajało i myślę, że chętnie będzie korzystało z takich zabaw, czy to z rodzicami, czy z rodzeństwem w domu.
17: Bardzo dziękujemy słuchaczom za wysłuchanie naszych propozycji na spędzenie wolnego czasu z dzieciakami. Mamy nadzieję, że zobaczymy się już niedługo albo w restauracji Selewi, albo w naszej szkole. I do usłyszenia w kolejnej audycji.
18: Do usłyszenia.
16: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane Centrum Metody Teddy Eddy.

0: za 22 minuty 14. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Słuchacza. Za chwilę się pojawi, będzie m.in. formacja Kombi czy Roxette, ale my wracamy jeszcze do tematu bobu, czyli takiego sezonowego warzywka, o którym w audycji Sekrety Szefa Kuchni opowiadała we wtorek Katarzyna Siekierska. Okazuje się, że można go zjeść naprawdę bardzo smacznie, zdrowo i w postaci na przykład sałatki, która już na samą myśl smakuje naprawdę wyśmienicie. Jaka to sałatka?
1: Potrzebujemy 500 gram młodego bobu, 3 pomidory malinowe, ser feta, 100 gram świeżą miętę, 3 łyżki oliwy, sok z cytryny i pieprz. Bób gotujemy 4-5 minut, studzimy, ale to myślę, że zdecydowanie lepiej skorzystać z opcji przerzucenia go do miski z zimną wodą i lodem. Obieramy i łączymy z pokrojonymi pomidorami, fetą, posiekaną miętą, polewamy całość oliwą z sokiem z cytryny.
0: A jeżeli ktoś nie chce się bawić w sałatki, no to po prostu na wrzątek, łyżka soli, łyżka cukru, wrzucić bób i 5-6 minut poczekać od zagotowania, a później w zimnej wodzie od razu zrobić termiczną oprawę i skórka sama schodzi. Smacznego!
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
6: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
2: Autopromocja. Reklama.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
15: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: Bezpieczny przejazd rowerem to akcja policji na całym Mazowszu, o której powiemy już za 3 minuty, bowiem zbliża się 14. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: I
1: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
12: Reklama.
13: Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, które przygotowała Jowita Leszczyńska.
14: Zaczynamy od ważnej informacji dla mieszkańców naszego powiatu. Po latach przerwy w starostwie uruchomiono punkt paszportowy. Za chwilę więcej szczegółów. Już dziś w naszym regionie wzmożone działania policji pod hasłem Bezpieczny przejazd rowerowy. W najbliższą niedzielę pierwszy z letnich koncertów chopinowskich w Brochowie. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. To duża rzecz dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Po 17 latach do starostwa powiatowego powrócił punkt paszportowy, co znacznie ułatwia wyrobienie dokumentu. W zabiegi o przywrócenie punktu zaangażowało się wielu samorządowców. Przede wszystkim starosta, ale także burmistrz, wójtowie naszych gmin. Stąd też ich obecność na oficjalnym otwarciu biura.
15: Wierzyliśmy, że pani starosta dopnie swego, że zrobi. Jest to kobieta, która jak przyrzeka mieszkańcom, to wszystko zrobi, żeby zrealizować marzenia swoje i marzenia naszych mieszkańców. I za to dziękujemy pani starosto, za pani wytrwałość, za pani pracę.
14: Mówił zastępca burmistrza Stanisław Wachowski. Punkt paszportowy będzie czynny w poniedziałki od 8 do 17.30, a od wtorku do piątku od 8 do 15.30.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Już dziś na terenie Mazowsza wzmożone działania policji pod hasłem Bezpieczny przejazd rowerowy. Kierowcy jednośladów muszą się liczyć z kontrolami. Policjanci będą zwracać uwagę na wykroczenia takie jak niestosowanie się do drogi dla rowerów, czyli jazda poza wyznaczoną infrastrukturą, jazda po przejściu dla pieszych czy korzystanie z telefonu podczas jazdy. Szczególną uwagę policjanci zwrócą na rowery elektryczne. Sprawdzane będzie, czy pojazdy spełniają wymagania określone w przepisach.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Rusza cykl letnich koncertów chopinowskich w Bazylice w Brochowie. Organizuje je Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 13.15 tuż po mszy świętej. W kościele zaprezentują się znakomici artyści.
16: No głównie to będą recitale fortepianowe, czyli solowe koncerty. Wystąpią znakomici polscy artyści, m.in. Rafał Łuszczewski, Marek Drewnowski, Konrad Skolarski, Zbigniew Raubo, Adam Żukiewicz. Niektórzy z tych pianistów są bardziej znani, niektórzy mniej, bo na przykład Adam Żukiewicz to jest pianista polskiego pochodzenia, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tych recitali fortepianowych będą też koncerty kameralne w składzie duet fortepian-wiolonczela. Na przykład 5 lipca na inauguracji wystąpi Tomasz Strahl, wiolonczelista, z akompaniamentem Marii Gabryś-Hejke. No, znakomity duet. Myślę, że ten koncert będzie naprawdę bardzo, bardzo udany.
14: Mówiła dyrektor towarzystwa Ewa Słowińska-Dalik. Wybór miejsca koncertów nie jest oczywiście przypadkowy. Jak wiemy, w Bazylice w Brochowie Fryderyk Chopin został ochrzczony. Tutaj również jego rodzice wzięli ślub.
3: Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje Sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
12: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Gdańsku.
3: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Słonecznie w Sochaczewie i okolicach, 26 stopni, o te 2 stopnie jeszcze ta temperatura pójdzie do góry. I to by był koniec, jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę. Później już powoli będzie szła do dołu. Ale co czeka nas w nocy, a także jutro, o tym za godzinę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Po 14 tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki. Jugoton Malcik i na dobry początek. Tomek Marciniak, cześć.
19: Raz, dwa, trzy!

0: 13 po 14, słuchacie Radia Sochaczew na 94.9 FM. A może tak konkurs?
1: O nagrody w konkursie zadbało Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
0: Zabawa wakacyjna, zabawa z tematem właśnie już rozpoczętych wakacji, a w zasadzie wakacyjnego wypoczynku. 863 22 22. Pytanie konkursowe czeka, czekają też nagrody. A, co jest do wygrania? Gadżety są do wygrania od Starostwa. Zabawa tradycyjnie dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. 863-2222. Kto chętny zgarnąć gadżety od Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, niech dzwoni. Mamy telefon. Dzień dobry, kto jest z nami? Nie, nie mamy. Rozmyślił się ktoś. Może teraz. Halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Lucyna.
0: Lucyna, tak?
2: Tak?
0: Posłuchaj pytania. Przy jakim wzroście ceny imprezy turystycznej procentowo podróżny może odstąpić od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów? Mam trzy odpowiedzi, jedna jest prawidłowa. 8, 18 czy 20%?
2: 18.
0: Ile?
2: 18.
0: Oj, to jest odpowiedź błędna. Dobrego popołudnia dla ciebie. Dzięki za podjęcie próby. 863-2222. Może teraz się uda. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
3: Krzysiek, z tej strony.
0: Krzysztof, posłuchaj, przy jakim wzroście ceny imprezy turystycznej procentowo podróżny może odstąpić od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów? 8, 18 czy 20%?
3: 20%.
0: I to jest odpowiedź równie błędna. Czekamy może do trzech razy sztuka. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
4: Karolina.
0: Jakbyś mogła mówić do telefonu, a nie do radia, to byłoby super.
4: Karolina,
0: okej. Znasz odpowiedź, czy mam przeczytać pytanie i trzy odpowiedzi?
4: 8,
0: tak. Jak ktoś uważnie słuchał, to była formalność. Możesz pozdrowić, zanim przejdziemy do omawiania tematu odbioru nagrody.
4: Pozdrawiam siostrę narzeczonego i rodziców i teściową.
0: Pięknie poszło, nie rozłączaj się ze mną, gratuluję nagrody, a kolejna odsłona konkursu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie już jutro.
1: O nagrody w konkursie zadbało Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

0: Suzy Quattro, Chris Norman na antenie Radia Sochacze. W do muzyki wrócimy za kilka minut, bowiem czas na gości Radia Sochacze, a dziś będą nimi przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Rybno. Rozmowę poprowadzi Jowita Leszczyńska. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramo Market parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
9: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
16: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Beata Kowalska, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Kuchareczki z gminy Rybno, ale w topa. Jest z nami również pan Damian Kwaśnik, wiceprezes tego koła. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Zaczynamy od nowej imprezy w gminie Rybno, która odbędzie się już niebawem. Właściwie będzie to cały cykl imprez. Co to za wydarzenie, panie Damianie?
17: Jest to wydarzenie integracyjno-edukacyjne, które będzie miało na celu nie tylko zabawę, ale będziemy mieli też promować to, co należy kupować świadomie, czyli kampania Kupuj Świadomie, nasze lokalne produkty, żeby promować lokalnych naszych przedsiębiorców, bo to jest bardzo ważne, żeby znaleźć coś dla siebie, niż to, co jest cały czas na co dzień w danym dyskoncie.
16: Tak jak już wspomniałam na początku, będzie to cykl imprez. Ile tych wydarzeń się odbędzie i kiedy wystartują?
17: Mamy cykl czterech spotkań, gdzie pierwsza tak naprawdę będzie 11 lipca bieżącego roku. Startujemy o godzinie 19 na terenie OSP Cypriany. Potem kolejna impreza będzie 25 lipca, też o godzinie 19. Potem mamy kolejną imprezę 1 sierpnia i oraz 15 sierpnia mamy zakończenie naszej rybnowskiej siesty.
16: Pani Beato, czy te wydarzenia będą się od siebie różnić?
5: Te wydarzenia nie będą się różniły, jedynie może muzyką. Na każdej imprezie będą nasi właśnie lokalni wystawcy. Nie będzie się to różniło, myślę, że niczym.
16: A jeżeli chodzi o tych wystawców i o promowanie tego, co dobre i lokalne, to kogo tam spotkamy? No, oczywiście nie chodzi mi tutaj o nazwy firm, ale o towary, które będzie można tam spotkać, dostać.
17: Naturalnie, że będzie można spotkać prawdopodobnie producenta soków tłoczonych, naszego lokalnego producenta miodu, co jest bardzo ważne i nie tylko dla naszego zdrowia, ale też dla świadomości, że miód jest zdrowszy niż cukier. Resztę niespodzianka, zobaczymy.
16: Wiem, że zaproszeni mogą się czuć wszyscy mieszkańcy gminy Rybno, pewnie i nie tylko, ale taką szczególną wagę przykładacie do tego, żeby pojawili się u was rolnicy.
17: Tak. Przykładamy do tego szczególną też uwagę nie tylko rolnicy z gminy Rybno, ale też i z całego powiatu. Dlaczego? Chcemy dla nich też umilić im ten czas ciężkiej pracy w polu. Niestety temperatury mamy, jakie mamy, a rolnicy niestety są twardzi i trzymamy za nich kciuki tak naprawdę. Bo tak naprawdę co rolnik sprzeda, co rolnik wyhoduje, to jest zdrowe i na pewno będzie to owocowało dla naszego pokolenia.
16: Pani Beato, czy uważa pani, że jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy?
5: Myślę, że tak, że mieszkańcy będą się cieszyli taką imprezą. Tym bardziej, że to będzie taka impreza integracyjna, taka impreza, gdzie będą mogli się uświadomić, że naprawdę takie te produkty od rolnika, takie wyprodukowane, i uświadomią się, że to naprawdę warto kupować, że jest zdrowe.
16: Kuchareczki z gminy Rybno co i róż wymyślają jakieś nowe projekty. W ubiegłym roku wiem, że były wianki, w tym roku mamy siestę. Skąd te pomysły? Jak to się u was dzieje, że przechodzi się od tego pomysłu do realizacji, pani Damianie?
17: U nas jest to zazwyczaj bardzo tak naprawdę spontaniczny pomysł, dlatego u nas jest coś takiego, że dobra, robimy to. Tak, robimy, próbujemy, zobaczymy, jaki jest odzew. Cieszymy się, że do tej pory mieszkańcy powiatu sochaczewskiego nie tylko uczestniczyli w naszych Nocy Świętojańskiej kiedyś i dziś, która miała dwie albo trzy edycje, jak dobrze pamiętam. Teraz tak naprawdę postanowiliśmy zrobić coś innego, coś fajnego, ale połączonego zarówno rozrywkę z edukacją, która tak naprawdę będzie owocowała nie tylko, myślę, dla nas jako osób i rolników, ale też dla młodzieży, dzieci, żeby wybierali tych produktów świadomie z tych półki, spółek na sklepie albo odwiedzali lokalne bazarki.
16: A czy wasze koło też przygotuje jakieś stoisko na czas rybnowskiej siesty pod gwiazdami?
17: Tak, nasze koło oczywiście przygotuje smakołyki jak zawsze. Można będzie spróbować od nas kiełbaski swojskiej od lokalnego rzeźnika. Karkóweczka to jest chyba, myślę, że teraz w lecie najbardziej pożądana
16: potrawa
17: przy grillach, ale też myślę, że pajda ze smalcem też się znajdzie dla każdego, a nasze ciasta, może ktoś się skusi.
16: To jest impreza siesta pod gwiazdami, pani Beato, czyli będziecie do późnych godzin nocnych tańcować?
5: Tak, imprezę zaczynamy od 19. No myślimy, że pod rano, chyba że nie pozwolą nam sąsiedzi, którzy tam mieszkają, ale myślę, że
16: zachęcicie sąsiadów, żeby przybyli.
5: Zachęcimy tak właśnie, żeby przybyli na tą imprezę i pobawili się razem z nami.
16: Kto wspiera organizację tego wydarzenia?
17: Organizację tego wydarzenia wspiera OSP Cypriany, bo udostępnili nam oczywiście miejsce do organizacji tych wydarzeń, za co bardzo serdecznie dziękujemy zarówno zarządowi, jak i strażakom ochotnikom, które jednogłośnie podjęli decyzję o wsparciu tego wydarzenia. Dziękujemy również gminie Rybno, od której dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 tysięcy złotych. Też dostaliśmy ostatnio dofinansowanie w kwocie 4 tysięcy złotych od POPS-u. Jeżeli chodzi o patronat, który objął wydarzenie honorowe, jest to poseł na Sejm Mirosław Adam Orliński. No i jeżeli o kimś zapomniałem, to przepraszam na ten moment, ale myślę, że wszyscy, którzy przyjdą zapomniałem o lokalnym firmie transportowej, która tak naprawdę nieodpłatnie udostępnia nam naczepę pod scenę, żebyśmy ograniczyli koszty.
16: Czyli co, zapraszamy 11 lipca, tak?
17: Tak, 11 lipca, wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.
16: A co poza tym u kuchareczek?
17: U kuchareczek, jak to u kuchareczek? Raz jest szalenie, raz jest trochę powoli. Braliśmy ostatnio udział w konkursie Polska Gotuje. Dostaliśmy oczywiście wyróżnienie, podziękowanie za udział w wydarzeniu. Przygotowaliśmy potrawę swojskie, sójki dworskie, które tak naprawdę są odzwierciedleniem tego, co chcemy pokazać właśnie, co nam w duszy gra, co chcemy pokazać też, jak kiedyś to nasi dziadkowie, pradziadkowie odżywiali się ciężką pracą na roli. I myślę, że to pokazaliśmy też poprzez prezentację, poprzez smak i poprzez wygląd nasz jury obecnym tutaj w tym danym konkursie.
16: Nie ugotowaliście się, bo poza tym, że ugotowaliście sójki, to bardzo ładna była pogoda, tak można powiedzieć. Było bardzo upalnie wręcz, pani Beato.
5: Tak, było bardzo gorąco, ale daliśmy radę, zimne napoje. Schroniliśmy się pod parasolem u naszych koleżanek z sąsiedniego koła. Daliśmy radę.
16: Jeszcze jakieś konkursy w najbliższym czasie?
17: No mamy bardzo chęć z tego, co dostaliśmy informację od pana prezesa Armiru, że będzie jakiś konkurs na potrawę z ziemniaka, więc bardzo myślimy, że nasz ziemniak znowu weźmie udział w tym konkursie. A jeszcze wracając tak do tych sójek dworskich, bo chcieliśmy bardzo powiedzieć, że to jest przepis, który ma około 85 lat, bo to jest jeszcze przepis mojej babci, która tak naprawdę przekazała to z pokolenia na pokolenie. I bardzo się przy tym wzruszyła, że jej sójki, które sama opatentowano, bo wiadomo, można odzwierciedlić przepis od stóp do głów. A to, co gospodynie kiedyś gotowały, to gotowały z sercem i gotowały od serca. Dlatego, że ona ulepszała, ona robiła, ona nie robiła sójek z ciasta francuskiego, tylko ona robiła w formie bułki drożdżowej, wypiekanym i właśnie tutaj wywaliło nam prąd, bo był bardzo słaby prąd na tym i rozpaliśmy o północy piec taki dawniejszy, gdzie wypiekało się chleb. I warto przypomnieć, że te sójki dworskie też nie było to jako danie codzienne ani odświętne, tylko wypiekało się raz na dwa tygodnie, jeżeli się wypiekało chleb.
16: Wow, to brzmi to wszystko fantastycznie. Będzie jakaś okazja, żeby tych sójek jeszcze spróbować?
17: Postaramy się zrobić, może na Rybno skąd jeste, także serdecznie zapraszamy.
16: A ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Beata Kowalska i Damian Kwaśnik z Koła Gospodyń Wiejskich Kuchareczki z gminy Rybno.
17: Dziękujemy. Dziękujemy pięknie.
18: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
9: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Słuchacie Radia Sochaczew na 94.9 FM. I Dominik Dudek, to już za nami. No my też powoli idziemy w kierunku weekendu. Dziś drugi dzień lipca i w świętach nietypowych mamy Dzień Dziennikarza Sportowego. Tak, dlatego postanowiłem zadzwonić do Bożydara Iwanowa z telewizji Polsat, dziennikarza oczywiście sportowego, znanego w Sochaczewie choćby z prowadzenia gali sportowca naszego miasta, czy współkomentatora razem ze mną na WSC Futsalice. Co jest najpiękniejszego w byciu dziennikarzem sportowym?
1: Wiesz co, to chyba nie chodzi o to, czym się zajmujesz i co robisz, tylko czy wykonujesz zawód, który jako dziecko wydawał ci się tym wymarzonym zawodem. Nie chcę powiedzieć, że to jest spełnienie marzeń, bo z jednej strony tak, natomiast to też jest pewnego rodzaju droga, którą trzeba przebyć, aby zacząć robić to, czym się dzisiaj zajmuję. Dla mnie najpiękniejsze jest dlatego to, że ja traktuję swoją pracę jako swoje hobby, czyli robię to, czym się na dobrą sprawę interesuje, co mnie pasjonuje, to pewnie i tak bym w tym uczestniczył, gdybym nie wykonywał tego zawodu.

0: Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Reklama.
2: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
3: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew. Czyste 3.
1: Reklama.
8: Jest punktualnie 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Sochaczewski ratusz będzie bardziej dostępny. Samorząd pozyskał ważną dotację. W tym serwisie zaglądamy do Rybna, gdzie zakończenie roku szkolnego miało szczególnie wzruszający przebieg. Wodny plac zabaw w Sochaczewie poleca się na upalne dni. Jak mówi dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno, z możliwości ochłody korzystają tu i dzieci, i rodzice. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski ratusz pozyskał dofinansowanie ze środków rządowych w ramach programu Dostępny Samorząd. Kwota dofinansowania nie jest jeszcze znana, zostanie ona ustalona po przeprowadzonym audycie. Można jednak pozyskać nawet 300 tysięcy złotych, w całości finansując wykonane inwestycje.
10: Program ten obejmuje urząd oraz miejskie jednostki organizacyjne. Jego cel to zwiększenie dostępności usług i przestrzeni publicznej w jednostce samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt obejmuje szkolenia pracowników jednostki, doradztwo oraz granty na działania poprawiające dostępność świadczonych usług publicznych. Przykładowe takie działania to jest dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wybranego budynku pozostającego w dyspozycji OTST, przestrzeni pozostającej w dyspozycji jednostki oraz sposobu organizacji usługi publicznej świadczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
9: Mówił sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Zakończenie roku szkolnego w Rybnie miało szczególnie wzruszający przebieg. Dwoje nauczycieli tutejszej szkoły zdecydowało się odejść na emeryturę. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
11: Na zasłużoną emeryturę odchodzi pani Bożena Kwapisiewicz oraz pan Włodzimierz Smoliński. Przez wiele lat swoją pracą, zaangażowaniem, odpowiedzialnością i życzliwością współtworzyli szkolną społeczność, pozostawiając trwały ślad w pamięci uczniów, rodziców oraz współpracowników. W imieniu samorządu gminy Rybno oraz własnym składam państwu serdeczne podziękowania za wszystkie lata pracy, oddanie.
9: Wodny plac zabaw zlokalizowany przy pływalni Orka przeżywa letnie oblężenie. Upały, które zbiegły się z początku wakacji, powodują, że osób szukających ochłody nie brakuje.
12: Mamy chyba najpopularniejszy obiekt sportowy w mieście, jest to wodny plac zabaw, na który zapraszamy codziennie w godzinach 10-20. Teraz, kiedy rozpoczęły się wakacje, naprawdę mamy tłumy dzieciaków, tłumy rodziców. Korzystają zarówno młodsi, jak i starsi. Jest fajna tutaj strefa ala piknikowa, są hamaki. Fajnie spędzony czas na świeżym powietrzu, można się schłodzić, można się fantastycznie pobawić, zintegrować i nowe znajomości zawrzeć.
9: Mówiła dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno. A jeśli zdarzy się, że woda nie będzie lecieć, bo na przykład tłumów nie będzie, łatwo można ją uruchomić.
12: Jest jeden magiczny przycisk, który służy do uruchomienia wodnego placu zabaw, ponieważ ta woda nie może się lać nieustannie, jeżeli nie ma dzieci. Choć teraz, w tym czasie, no, trudno powiedzieć, że ta woda się nie leje bez przerwy. Kiedy ona zbyt wolno startuje, musicie zrozumieć, że ona musi wrócić bezpiecznie do swoich urządzeń, bo to jest stały obieg. Wtedy to ciśnienie jest niższe. Jest magiczny przycisk przy wejściu po lewej stronie, tak zwany grzybek. Naciskamy i bawimy się.
9: Wstęp wolny, nic, tylko korzystać.
13: To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Za chwilę klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Rozmowy mają dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
14: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
13: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał też premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
15: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra. A Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Słonecznie, 28 stopni ciepła i tak będzie do końca dzisiejszego dnia, czyli słonecznie, 21.05 to jest zachód słońca. Nie będzie już cieplej, powoli będzie spadać temperatura, tak jak spada ciśnienie. Wiatr cały czas towarzyszy nam z północnego zachodu. W nocy bez opadów do 16 stopni w tym najchłodniejszym momencie, a piątek przywita nas słońcem, ale będzie chłodniej niż dziś, do 23 w maksymalnym tym momencie, czyli około 15 pojawi się na termometrach.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 po 15. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew, Panorama i Wenus. Tak zaczynamy. Drugi dzień lipca, czwartek. Jagoda, Maria, Urban obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. Najlepsze życzenia szlemy również w kierunku jubilatów. Dziś dzień urządzeń UFO czy dziennikarza sportowego.

0: tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Adwent w tradycji ludowej wschodniego Mazowsza. Adwent, trwający od początku grudnia do Wigilii Bożego Narodzenia, był w kulturze ludowej okresem skupienia, powagi i postu. Przez niemal 4 tygodnie mieszkańcy wsi przygotowywali się duchowo do świąt, rezygnując z hucznych zabaw i przestrzegając obowiązujących zasad religijnych. Na wschodnim Mazowszu funkcjonował wyjątkowy zwyczaj związany z tym okresem, niespotykany w wielu innych regionach kraju. Polegał on na graniu na specjalnych pasterskich trąbach zwanych ligawami lub ligawkami. Instrumenty te wykonywano z drewna i wyróżniały się charakterystycznym, donośnym brzmieniem. Według dawnych opisów ich dźwięk z bliska był szorstki i chrapliwy, natomiast z większej odległości stawał się głęboki, łagodny i pełen powagi. Pierwotnie ligawy służyły pasterzom pilnującym stad koni i bydła pozostawianych nocą na pastwiskach. Wierzono, że ich głos odstrasza wilki i inne drapieżniki. W miejscowościach posiadających wspólnego pasterza sygnały wydawane za pomocą ligawy lub trąbki wykonanej z korony olchowej informowały mieszkańców o porannym wypędzaniu bydła na pastwiska. W okresie Adwentu instrumenty te zyskiwały jednak szczególne znaczenie obrzędowe. Ludność wiejska traktowała je jako symbol trąby świętego Michała Archanioła. Wierzono, że ich dźwięk przypomina o sprawach ostatecznych oraz przygotowuje ludzi na nadejście sądu ostatecznego. Adwent przypadał na czas, gdy dni stawały się coraz krótsze, a zmrok zapadał wcześniej. Wśród mieszkańców wsi budziło to niepokój związany z cyklem przyrody i przyszłością świata. Dlatego dużą rolę odgrywały roraty, czyli poranne msze odprawiane jeszcze przed wschodem słońca. Niekiedy podczas tych nabożeństw gospodarze lub pasterze grali na ligawach i trąbkach, podkreślając wyjątkowy charakter tego okresu. Na początku XX wieku zwyczaj gry na ligawach praktykowano głównie o świcie i o zmierzchu, często w pobliżu studni, gdzie dźwięk mógł rozchodzić się po okolicy. Według miejscowych wierzeń odgłosy instrumentów nawiązywały do wydarzeń związanych z końcem świata. Sądzono, że święty Michał Archanioł właśnie w ten sposób oznajmi ludziom nadejście sądu ostatecznego i wezwie zmarłych do powstania z grobów. Według miejscowych wierzeń odgłosy instrumentów nawiązywały do wydarzeń związanych z końcem świata. Sądzono, że święty Michał Archanioł właśnie w ten sposób oznajmi ludziom nadejście sądu ostatecznego i wezwanie zmarłych do powstania z grobów. Obecnie tradycja gry na ligawach niemal całkowicie zanikła. Zachowała się jednak pamięć o niej dzięki nielicznym pasjonatom i muzykom ludowym, którzy prezentują swoje umiejętności podczas konkursów i spotkań poświęconych dawnym zwyczajom Mazowsza. Niniejszy tekst powstał w oparciu o pracę Teresy Ambroziewicz pod tytułem Rok obrzędowy na Mazowszu, zawartą w publikacji Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia, studia i materiały, tom pierwszy. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Rady Redakcyjnej pod przewodnictwem Andrzeja Woźniaka, wydana w Warszawie 1996 rok. Czytał Tomasz Kominek, dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
0: Tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
6: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z kolimki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: 21 minut dzieli nas od 16, czyli czas na informacje dla kierujących w Radiu Słuchaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: Zaczynamy od rond, od Wojtówki, jadąc w kierunku ronda na Żerardowskiej, Kuznocina, a także w Różkach. Napotkacie na nich utrudnienia. Tam ruch jest wzmożony. Wzmożona jest także sytuacja na 50 w Bielicach, bowiem jest tam wahadło i trzeba będzie chwilę poczekać na to, żeby pojechać dalej. Na 705 przed Nową Suchą również trwają prace drogowe i tam też ruch jest wahadłowy. W samym centrum Sochaczewa w tym momencie najgorzej sytuacja wygląda na moście w okolicach centrum oraz na Gawłowskiej, Traugutta, Staszica, Piłsudskiego oraz Alei 600-lecia i Warszawskiej od Staszica praktycznie do stadionu. Dołowicza, Skierniewic i Żyrardowa. Oprócz tego, co w Zakrzewie, spokojnie i czysto. Sama dwójka też przejezdna w obu kierunkach na węźle w Biskitkach od Żyrardowa. Delikatne utrudnienia widzę. Jedna zmiana świateł czeka Was na pewno w Topołowej na 92. Później na wysokości Piorunowa skręt na pas. Tutaj zaczyna się powoli korkować aż do samego centrum Błonia. Tam też jest ruch wzmożony. Utrudnienia napotkacie już w tym momencie w Ołtarzewie. Na 580, przepraszam, jedna zmiana świateł czeka Was w Lesznie. Obojętnie z której strony jedziecie. Później w kierunku Warszawy w miarę to wszystko idzie na bieżąco, aż do ronda w Babicach Nowych. Tam w tym momencie tłoczno. Tłoczno też już wracając od Warszawy w kierunku Sochaczewa do miejscowości Latchorzew sięga w tym momencie korek.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Słyszysz?
11: Tak,
10: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
16: Reklama.
17: Być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak

0: Zbliżamy się do 16:00, kolejnej porcji wiadomości lokalnych, które przygotuje dla was Monika Figuta. W nich zajrzymy m.in. do kościoła w Kurdwanowie, który stał się jednym z bohaterów filmu dokumentalnego. O jaki film chodzi, o tym już za chwilę opowie Monika Figut, a po 16:00 przywita się z wami Oskar Tomczyk. Do tego czasu jednak jeszcze Emo i nie mówiła nic.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy.

0: Ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
2: Na zegarach 16, czas na najnowsze wiadomości.
3: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie świętował 25-lecie, to na początek serwisu. Będzie też o dwudniowej imprezie na terenie pałacu w Sannikach, a także o kościele w Kurdwanowie, który stał się jednym z bohaterów filmu dokumentalnego. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie świętuje 25-lecie istnienia. Z tej okazji na terenie bazy ZKM przy Alei 600-lecia w uroczystej atmosferze wspominano historię zakładu i rysowano jego plany na przyszłość. Co warte podkreślenia, autobusy ZKM wożą pasażerów nie tylko z terenu miasta.
4: Przede wszystkim przyszedłem, żeby podziękować, bo przez wiele, wiele lat komunikacja miejska to również część naszej gminy, ponieważ autobusy regularnie od wielu lat wjeżdżają do naszej gminy, no głównie do miejscowości Kozłów Biskupi. Dla tych mieszkańców, naszej największej miejscowości, tam mieszka prawie 2000 mieszkańców, jest to niezwykle ważne. I nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej, że mieszkańcy nie będą mogli dojeżdżać do Sochaczewa, do różnych jego części, dzięki właśnie komunikacji miejskiej.
3: Mówił wójt gminy Nowa Sucha Maciej Mońka. ZKM owocnie współpracuje także z miejskimi placówkami oświatowymi, co podczas uroczystości doceniła m.in. dyrektor czwórki Anna Kuliś.
5: Nasza współpraca zawsze układa się bardzo dobrze. Dziękujemy za wsparcie wtedy, kiedy jest potrzeba przewiezienia dzieciaków na różne tutaj atrakcje, które organizuje nasze miasto. Życzymy wielu sukcesów, no i oczywiście, żeby ten tabor się zwiększał i w związku z tym, że mamy tak świetną pogodę, klimatyzacja działała i autobusy z klimatyzacją też, żeby się pojawiały coraz częściej. Wszystkiego dobrego.
3: Przed nami dwa dni zabawy w Sannikach. Początek lipca to wejście w letni czas z przytupem. W sobotę 4 i niedzielę 5 lipca pałac w Sannikach zaprasza na dwudniowy piknik rodziny pod honorowym patronatem marszałka Adama Struzika. Jak będzie wyglądała sobota?
6: Sobota to imieniny Fryderyka, muszla koncertowa i okolice. Zaczynamy od 15:00, będą animacje dla dzieci, zjeżdżalnia w parku, stoiska twórców ludowych, będzie też piniata na scenie i wiele, wiele innych atrakcji. Od godziny 17:00 po oficjalnym otwarciu imienin Fryderyka prosimy na występy kabaretu Czesław, tercetu tenorów Trewoci, a potem potańcówka z DJ-em.
3: Mówiła Monika Gadzińska. I zmieniamy temat. Wciąż nie wszyscy wiedzą, że w powiecie sochaczewskim znajduje się unikalny drewniany zabytek pochodzący z XVII wieku. To w gruncie rzeczy jeden z najcenniejszych zabytków w całym województwie. Kościół w Kurdwanowie został bohaterem dokumentalnego filmu w ramach projektu Mazowiecki Szlak Tradycji, którego celem jest przywracanie pamięci o unikalnych, często zapomnianych zabytkach regionu. W sumie na terenie Mazowsza znajduje się tylko 170 drewnianych kościołów. Film można obejrzeć na profilu Mazowieckiego Szlaku Tradycji.
0: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
10: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
9: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza przez rekordowe upały w ostatnich dniach. Owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
11: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
9: A Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Ceny paliw nie zaskoczyły. Od wczoraj mamy wzrost na stacjach, gdyż rząd zakończył program ceny paliw niżej. Właściciele stacji muszą się odbić, a stawka VAT wraca do 23% i z szacowanych podwyżek o 40-50 groszy wyszło dwa razy więcej. Benzyna i olej napędowy podrożały od 60 groszy do nawet złotówki. Niestety wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej, więc ciężko prognozować znaczne obniżki w dłuższej perspektywie. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Lato, wakacje, popołudnie i najlepsza muzyka, no to jest dobry plan na to, jak spędzić czas z Radiem Sochaczew. Letnie granie na 94,9 FM. No i na przykład godzinę 16 rozpoczynamy od takiego klasyka, oddział zamknięty na początek tej godziny. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, witajcie, zostaję z wami do 21.

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
2: Nie wiem, czy kojarzycie takiego niemieckiego piosenkarza popowego jak Fancy, ale to jest singiel wydany w 1985 roku z albumu Kontakt. Oryginalny teledysk powstał w Hamburgu, a piosenka osiągnęła pierwsze miejsca w wielu, wielu krajach, na wielu listach przebojów. No a ten kawałek to Bolero, albo tytuł drugi, Hold Me In Your Arms Again. No, znany klasyk i on już teraz w hicie dnia w Radiu Słuchacze FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Letnie granie w Radio Słuchaczy, a tymczasem troszkę z tych letnich klimatów zjeżdżamy na takie bardziej zimne. No bo słuchajcie, niesamowity wyczyn Polaka, o którym czytam w internecie, a chodzi o Andrzej Bargiel, to jest nasz skialpinista, który zdobył szczyt i wykonał pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat. Co ciekawe, został pierwszym na świecie, który coś takiego zrobił, to znaczy jest pierwszą osobą, która wspięła się na ten 8000 i zjechała z niego na nartach bez użycia dodatkowego tlenu. No to jest zdecydowanie imponujący sukces, ale jak patrzę sobie na karierę Andrzeja Bargła, no to tam jest seria imponujących sukcesów tak naprawdę, więc on już dawno dokonał niemożliwego, a teraz to tylko potwierdza. No to jest news z kategorii tych, no jeśli wam trochę za gorąco przy tych aktualnych temperaturach, no to wystarczy sobie pomyśleć i tak się zwizualizować siebie w tej sytuacji tych chłodów właśnie z Nanga Parbat, no i od razu jakoś tak chłodniej. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Tuletnie granie w Radiu Słuchaczew. Dr Alban, Sing Alleluja już teraz muzycznie, a już za kilka chwil także Trafik, czyli wiadomości dla kierowców. Jeśli macie informacje prosto z dróg, które mogą się innym kierowcom przydać, no to dajcie znać. 46 833 22 22.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Po uśnięciu powiem. A już teraz Trafik w Radiu Słuchacze.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: W tym momencie zaglądam na obwodnicę Sochaczewa i tutaj zwłaszcza no właśnie, ten odcinek od wjazdu w Boryszewie do Ronda w Kuznocinie, no to jest odcinek, w którym możecie napotkać drobne utrudnienia w tym momencie. Ale zanim na obwodnicę miasta wjedziecie, no to na przykład również okolice Ronda Braci Garczyńskich, czyli przy ulicy Żydardowskiej. Tu zanim to rondo przejedziecie, to również w drobnym korku możecie utknąć. Na ulicy Traugutta, to już centrum miasta, to w stronę warszawskiej zdecydowanie aut jest sporo. Duży ruch na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum, już od skrzyżowania z Gawłowską. Gdzie jeszcze? No jeszcze na przykład Warszawska, ruch intensywny najbardziej w okolicach tych dwóch największych skrzyżowań, czyli z Staszica i z Aleją 600-lecia Piłsudskiego. Tutaj już od wyjazdu z Olimpijskiej się korkuje. No, czy na przykład jeśli już mowa o Alei 600-lecia, tu okolice Pokoju i Polnej, a także supermarketu. Dalej, jeśli chodzi o objazd do Chodakowa, czyli aktualnie tą trasę Trojanowska, Łąkowa i Młynarska, tutaj ruch jest intensywny w tym momencie w obydwu kierunkach, ale może bez większych korków, to znaczy ruch intensywny jest, ale na pewno długo w tych korkach tam nie powinniście stać. 92 w stronę Warszawy nie generuje większych utrudnień, nie zatrzymacie się w Piorunowie, okolice Błonia, Wieś, dalej w Błoniu, w Święcicach i w Ołtarzewie, ale to wszystko na skrzyżowaniach na sygnalizacji świetlnej. 50 w stronę Wyszogrodu, bez problemów aktualnie, delikatnie w okolicach Ronda, w Różkach, Janowie. 92 w kierunku Łowicza, do samego Łowicza płynnie nią przejedziecie. 50 w stronę Żyrardowa, bezproblemowa tak naprawdę. No chyba, że okolice Wiskitek i Ronda, no i przyjeździe na dwójkę. Tam drobne kłopoty się mogą pojawiać. 705 w stronę Brochowa, bez problemów. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj do pełni szczęścia musicie minąć jeszcze Nową Suchą, a tam chwilę postoicie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Gramy wakacyjne przeboje, a już za chwilkę, to znaczy za 10 minut, o 17 najnowsze wiadomości, a w nich m.in. o błyskawicznym, szybkim zwycięstwie Igi Świątek na Wimbledonie.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
2: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.

0: Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
5: Na zegarach 17 posłuchajmy najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Jest weto prezydenta do ustawy o rzeczniku praw ucznia. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy kraju i szybkie zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie. Paulina Nawrocka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Podpisał 5 innych, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gminę Hyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
7: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
8: A tu deszczówka, jeśli dobrze widzę.
7: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
6: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Do Krakowa wrócił królewski skarb. Po ponad 80 latach zrabowany podczas II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego trafił do Muzeum Książąt Czartoryskich. Nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk miała okazję zobaczyć ten wyjątkowy artefakt z bliska.
9: Elżbieta Musialik, dział zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.
10: Pierścień ważny, bo to pierścień, który został nałożony na palec Zygmuntowi Staremu przez królową Bonę tuż po jego śmierci.
9: Tak, zgadza się. Według listu korespondencji, która zachowała się między królową Boną a jej córką Izabelą. Wiemy, że właśnie już po śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
10: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
9: Ja na pewno.
11: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń. No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
6: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: No to zacznijmy od temperatury. Po 17 w Sochaczewie okolicach 25 stopni Celsjusza na termometrach, odczuwalna na poziomie 26. Tak to wygląda. A dzisiaj spadnie w nocy, słuchajcie, nawet do 16 stopni. Tak, więc będzie można w nocy otworzyć okna. To jest dobra wiadomość. Ciśnienie umiarkowane, 1015 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, jak już podmucha, no to lekko z północnego zachodu.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Wiecie, to tak sobie dojechałem tą prognozą pogody do wtorku, 7 lipca i tak patrzę na te temperatury, 21, 20 stopni Celsjusza, 23. Także jak ktoś miał już dość upałów po ostatnim czasie, to teraz jest duża szansa, że troszkę odsapnie od tych upałów. Trochę zwolnimy z tą temperaturą. Ale my gramy dalej. Bardzo gorące numery, bo to jest w końcu letnie granie w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, ktoś ponownie z nami, na przykład Madonna.

0: No jak ten człowiek zaśpiewa, to nie ma mocnych. Mr. No Idol i oczywiście Teddy Swims. Letnie granie w Radio Sochaczew. 19 minut po 17. A tymczasem dzisiaj, słuchajcie, w kalendarzu Dzień Dziennikarza Sportowego. No i tak się składa, że tego dnia także imieniny Bożydara. Tak, a skoro dziennikarz sportowy i Bożydar, no to Tomek Marciniak dzwonił się z Bożydarem Iwanowem z Polsat Sport, z którym rozmawiał i pytał go m.in. o takie rady dla młodych dziennikarzy sportowych, dla młodych adeptów tego fachu, to znaczy o czym należy pamiętać, chcąc się takim stać.
1: Zawsze wszystkim młodym ludziom, kiedy pytają się mnie o tego typu sprawy, powiadam, rób to, co czujesz, żebyś nie miał tej świadomości, że wstajesz rano i myślisz, cholera, muszę załączyć do pracy, tak? Albo że w pracy o godzinie 15, 16 czy 17, że patrujesz tej godziny, aby z tej pracy wyjść. Spełnienie marzeń to jest dla każdego rodzaju zawodu, aby robić to, co się kocha, to, co się czuje i dlatego trzeba w tym młodym życiu dążyć, aby tak się stało.
0: To był Bożydar Iwanow, a więc no słuchajcie, jeśli czujecie, no to możecie iść w tym kierunku, a my bardzo serdecznie w Radiu Sochaczew pana Bożydara Iwanowa pozdrawiamy również w dniu imienin. W ogóle, co to za zbieg okoliczności, że imieniny i Dzień Dziennikarza Sportowego w tym samym czasie, no to w przypadku Bożydara Iwanowa nie mogło się po prostu nie udać. Radio
2: Sochaczew. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
10: Mamo, będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Letnie granie.
14: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Letnie granie w Radiu Słuchacze, w Ricie Pavari, Stara Pergetiamo, a tymczasem poznaliśmy informacje dotyczące tegorocznego pożegnania lata w Iłowie. Ja wiem, że dopiero lato powitaliśmy, ale już teraz możecie być zainteresowani tym, w jaki sposób w Iłowie będzie tegoroczne pożegnanie przebiegało. No bo na przykład wiemy o gwiazdach, które wystąpią, a będzie to Zenek Martyniuk. Kojarzymy? Kojarzymy. Będzie z Kolim, będą zespoły Boys, Classic, wiele, wiele innych, a to wszystko 27 sierpnia na boisku szkolnym w Iłowie, także jeśli to jest impreza, która was interesuje, no to już teraz możecie wpisać w kalendarze 27 sierpnia, boisko szkolne w Iłowie, pożegnanie lata właśnie tam, a szczegóły dotyczące tego wydarzenia i zwłaszcza gwiazd, które wystąpią podczas tej imprezy, znajdziecie na tusochacze.pl, wchodźcie i sprawdzajcie. Radio Sochacze.
1: Reklama. W tym tygodniu w Lidlu

0: Candy Lights, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mięso mielone z szynki XXL rzeźnik, cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Słuchajcie, dobra wiadomość dla tych, którzy mieli dość po ostatnich upałach. No i bo IMGW mówi, że w najbliższych dniach ta temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, a w kolejny weekend ma być dużo więcej, no bo później te upały wrócą. To znaczy, to nie jest tak, że teraz już ich nie będzie, teraz będzie tak 20 stopni i to tak przez jakiś czas, ale później także te upały powrócą w takiej drugiej części lipca największe. Wtedy to no te 40 czy tam 38 stopni Celsjusza może się znowu pojawiać. Także korzystajcie z chwili wytchnienia, bo już niedługo zrobi się znowu gorąco.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
0: I między innymi o tych najnowszych frontach atmosferycznych, punktualnie o 18 w najnowszych wiadomościach.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
10: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 18.
11: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Mamy lekką ulgę w pogodzie, ale upały jeszcze do nas wrócą. Antyrządowe protesty w Albanii. W ruch poszły mąka, jajka i woda. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zachęcają ewentualnych świadków i pokrzywdzonych do zgłaszania się

0: do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Potrzebne są informacje, jeśli coś wzbudziło podejrzenia rodzin osób zmarłych, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
0: Portal Zero poinformował o tym, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend będzie gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
0: Od połowy lipca najgoręcej ma być w południowej części Polski i w centrum. Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter Cezary Jaszczyk.
3: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają. Za to Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus, na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump. Ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran.
0: Jajkami i mąką w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. W stolicy Albanii, Tiranie, trwają antyrządowe demonstracje. Protestujący obrzucili jedzeniem policję i niektórych parlamentarzystów. No ale doszło też do poważnych starć. 9 policjantów zostało rannych, a 23 osoby zostały zatrzymane. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid rozpędzający się do setki w 3 sekundy. Nazywa się tajemniczo PMT-08E. Waży 220 kg. Studenci zaprojektowali 90% jego części. W połowie lipca bolid wystartuje w zawodach Formula Student w Czechach.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Jak będzie wyglądała pogodowo dalsza część tego czwartku? No przede wszystkim 25 stopni Celsjusza, to jest temperatura odczuwalna, która aktualnie nie dość, że jest odczuwalna, to jeszcze na naszych termometrach widzimy podobną. Przeważnie słonecznie, słońca do końca dnia bardzo dużo, ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powieje z zachodu z prędkością 16 km na godzinę, no i dzisiaj w nocy, jeśli chodzi o tą temperaturę, ona spadnie do 16 kresek na plusie.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia, Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Letnie granie w Radiu Sochaczew, a skoro letnie granie, no to już za moment także w naszym studiu rozmowa, czyli audycja Zajarani. Skoro granie, to będzie z nami artystka, lokalna artystka, która wydała nowy singiel. Już za kilka chwil premiera tego właśnie singla, a wcześniej rozmowa z kim? No właśnie, o tym za chwilę. Zostańcie na 94,9 FM, a wszystkiego się dowiecie. Oskar Tamczyk, cześć ponownie.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Studio Radia Sochaczew, Maja Kapłon, wokalistka, piosenkarka, autorka tekstów, również osoba współpracująca z innymi artystami, ale także osoba, która wydaje swoje numery i o jednym z nich za chwilę będziemy mówić. Cześć, witaj.
5: Cześć, witaj.
4: No właśnie, nowy singiel, który się okazał, to jest pretekst naszej rozmowy, ale o nim za chwilę. Na początku takie ogólne pytanie. Co tam u ciebie? Bo trochę mam wrażenie, że ze słuchaczami Radia Sochaczew się nie słyszeliśmy. Jakbyś tak mogła powiedzieć, co tam ostatnio u ciebie przez te ostatnie kilka lat? No, taki update'ik nam zrobić.
5: Tak jak rozmawialiśmy, chyba ponad 3 lata temu byłam ostatni raz. Mhm. Więc u mnie się sporo działo, chociaż nie muzycznie, nie tak otwarcie muzycznie, bo gdzieś tam tworzyłam sobie materiał, tworzyłam sobie te utwory. Gdzieś głównie, jeżeli chodzi o pracę, stworzyłam sobie taką przyjemną przestrzeń pisania dla innych osób i produkowania. Bo teraz też już te, jak, że tak powiem, ofertę mam dla ludzi. I myślę, że takim otwarciem tego właśnie był utwór Nic Nie Działa. Na co dzień siłownia, wiadomo, bo po operacjach gdzieś tam jest to mój mus i też fajna przyjemność, chociaż nie myślałam, że tak będzie. Wiele, wiele gdzieś tam podróży, czasu z rodziną. Teraz jak wakacje, to właśnie niedługo jadę sobie, no chyba za 10 dni jadę sobie z rodziną na wakacje, więc też będzie odpoczynek. Więc dzieje się dużo muzycznie z okazji premiery i tego, co gdzieś tam jeszcze mam w zanadrzu, ale też jest dużo takiego odetchnienia i odpoczynku przyjemnego.
4: Wróćmy trochę do tej historii, która również jest częścią twojej historii, do tej drogi, czyli po 20 operacjach. Rzeczywiście to była sytuacja, o której też informowaliśmy na naszej antenie i no, wpisane jest to w twoją drogę muzyczną. Jak ty właśnie się czujesz po tych wszystkich wojażach? Czy teraz to już, no trochę mówisz, że siłownie, więc dalej rozumiem, że musisz pracować nad tym zdrowiem, ale jak się czujesz tak fizycznie?
5: Tak, gdzieś tam wiadomo, że gdyby nie ta cała historia muzyczna, to nie dałoby się rady pewnie aż tak dobrze potoczyć, jeżeli chodzi o operacje. A gdyby nie operacja, to nie wiedziałabym, w jaką muzyczną stronę i iść i jaki jest tak naprawdę cel tego, co robię. Bo dla mnie najważniejsze jest w sumie to, że muzyka jest po prostu gdzieś tam całym moim życiem i sprawia mi wiele radości. Jak po prostu gdzieś dam ujście tym emocjom, które we mnie siedzą, a dodatkowo cel, który mi się ukazał tak naprawdę dopiero po operacjach, że robię to też dla ludzi, że gdzieś tam mam ten cel pokazywania prawdziwości internetu, można tak trochę powiedzieć, że gdzieś tam widzę, że nie ma kontentu, który pokazuje na przykład motywację pooperacyjną. Tak naprawdę większość ludzi miało do czynienia z jakimiś albo operacjami, albo kontuzjami. Dużo jest ludzi, które piszą do mnie o porady na przykład, gdzie dalej mogą trafić, jeżeli chodzi o operacje, a ja znalazłam sobie taką radość w tym, że na przykład pokazuję blizny i pokazuję gdzieś tam, jak ten mój kręgosłup po operacjach wygląda. Zresztą gdzieś tam mój wizerunek w gorsecie też nie jest przypadkowy, bo jak byłam mała, to nosiłam gorset ortopedyczny, teraz noszę gorsety jakby estetyczne, ale gdzieś te blizny też są widoczne. No właśnie i pojawił się ten cel, żeby po prostu robić coś dla innych, żeby chociaż jedna osoba, jak dla mnie to jest radość, jak przynajmniej jedna osoba napisze mi, że miałam dzięki twojemu kontentowi w internecie odwagę wyjść w bluzce na ramionczka, nie bojąc się, że nie myśląc, co powiedzą ludzie na to, że mam blizny, albo jakąś tam deformację, albo tak naprawdę cokolwiek, co ludzie gdzieś tam w głowie myślą, że jest defektem, a tak naprawdę to jest duża historia przetrwania i odwagi troszkę, do czego też musiałam troszkę dochodzić. No, moja codzienność to fizjoterapię, siłownia głównie, fizjoterapia teraz już trochę rzadziej, bo po prostu jakoś sobie już znalazłam środek na siłowni. Już nie potrzebuję tyle wzmacniać aż co na początku, no ale to już trwa prawie 3 lata, więc droga była długa i dopiero teraz mam siłę tak naprawdę pomalutku wracać do tego, co kocham najbardziej.
4: No właśnie, kochasz najbardziej muzykę, tworzenie muzyki, to o czym powiedziałaś, czyli ten debiut producencki, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo do tej pory głównie pracowałaś nad tekstami, natomiast ta warstwa producencka mnie ciekawi. Jak to jest produkować numer? Jak to jest usiąść? Bo to jest, podejrzewam, zupełnie inna praca niż ta, do której była przyzwyczajona. Nie wiem, czy w ogóle o muzyce mogę mówić, że to praca, czy to uważasz, że to jest hobby?
5: Jak się chyba... Fajna jest praca, w której robi się to, co się kocha, bo wtedy czas nie ma znaczenia. No ja potrafię znikać sobie w tej pracy. No więc ciekawe było to dla mnie doświadczenie, bo już miałam parę podejść, chociaż ja robiłam w GarageBandzie pierwsze wszystkie piosenki tak naprawdę, które zaczynałam, jak miałam 16 lat, to robiłam w GarageBandzie, gdzieś tam na pierwszych iPhone'ach odkupionych od znajomych, bo wiedziałam, że można to robić. A pierwsze podejście właśnie takie typowo w Abletonie miałam właśnie przy tym utworze, gdzie odważyłam się oczywiście przy instrukcjach osób, które się na tym znają, gdzieś tam wgrać te pierwsze pianinka, udowodnić sobie, że potrafię po prostu popisać się trochę, oprócz tego, że gdzieś tam wokalnie i tekstowo, to po prostu dać sobie ujście, właśnie grając sobie na pianinku, wgrywając jakieś partie, układając sobie perkusję, zagrać basik i gdzieś tam wszystko po kolei, synty, jakieś po prostu rzeczy, które w głowie już słyszałam, mniej więcej jak chciałam, żeby to brzmiało, ale żeby to wyszło na zewnątrz, więc to była mega ciekawa przygoda, żeby wyszło ze mnie to, co siedzi mi głęboko i żeby dać właśnie taki 100% obraz tego, jaka jest gdzieś tam moja twórczość i to, co mi na sercu leży. I właśnie też jest to fajne, że miałam już właśnie pierwsze podejścia produkcji dla innych osób, co też dało mi jeszcze inne ujście i jakby słuchanie drugiej osoby, co siedzi jej w emocjach, co siedzi na sercu i dźwięki, jakie będą to odzwierciedlać. Więc to jest mega, mega ciekawa przygoda dla mnie. Produkowanie, oprócz tego, że pisanie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: Reklama.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: To niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Letnie granie.
16: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
18: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
19: Reklama.

0: Kasia Sienkiewicz, były momenty, letnie granie w Radiu Sochaczew, a już teraz wracamy do rozmowy z Teresinianką, czyli z Mają Kapłon, która wydała nowy singiel i ten nowy singiel już za kilka chwil premierowo w Radiu Sochaczew. No a wracamy do naszej rozmowy w ramach audycji Zajarani.
1: Zajarani, program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
5: Nic nie działa tak jak ty. To jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym rozmawiamy. To jest numer, który, no mam wrażenie, też fajnie, że się spotykamy w tym czasie wakacyjnym, no bo on jest mocno wakacyjny, ale nie tylko, bo jest tam również taka warstwa, jak sama też piszesz w mediach społecznościowych, mówisz, nostalgiczna. O czym to jest numer? Już teraz ta warstwa tekstowa.
6: Właśnie, to jest niezła historia, bo mam wrażenie, że tak w pełni nie wiedziałam, o czym to jest, dopóki tego nie wydałam. I nagrałam nawet taki filmik gdzieś tam, który dodałam na moje media społecznościowe, że te teksty, mam wrażenie, moje, które piszę dla siebie, wychodzą z jakiejś warstwy podświadomości, czyli z emocji, które jeszcze nie wyszły na wierzch nigdy ze mnie i wyszły w piosence. I tak jak mówię, właśnie dopiero po premierze miałam takie, kurczę, ja już trochę wiem, o czym jest ta piosenka i aż wstyd dziwnie się przyznać, że nie wiedziałam wcześniej, tylko ona po prostu powstała i chciałam ją wydać. A właśnie czytałam sobie książkę i tam był fragment o escapizmie, co na początek w ogóle porównałam sobie, przypomniała mi się piosenka Ray Escapism, którą uwielbiam i którą katowałam dobre półtora roku, nawet gdzieś tam na koncertach sobie śpiewałam covery tej piosenki i też nie połączyłam kropek, że nic nie działa w sumie też jest o pojęciu escapizmu, czyli ciągłej ucieczki od prawdziwej emocji, czyli tuszowania tego, co naprawdę w środku się czuje, podróżami, imprezami, jakby dopaminą, cały czas dostarczanie sobie dopaminy, żeby tylko nie myśleć o tym, co siedzi w głąb, uciszanie swojej emocji, a jakby ten refren, nic nie działa tak jak ty, to jest puszczenie właśnie tego w eter, czyli z jednej strony, że ty sobie jesteś nad Bałtykiem z inną osobą, a chciałam, żebyś był ze mną, ale jakby nieważne, bo ja sobie jadę do Wenezueli i w ogóle nie będę o tobie myśleć, będę pić zimnego szampana i w ogóle, po czym przychodzi refren i puszczenie właśnie tej emocji. Nic nie działa tak jak ty, przyznanie się, że kurczę, do tej pory nic mnie tak nie uderzyło emocjonalnie jak ta relacja i szkoda, że jednak ciebie nie ma. Ale to jest taka moja interpretacja, ale starałam się właśnie też stworzyć to tak, żeby każdy mógł sobie dopisać trochę swoją historię do tego, że na przykład przyjaciel, mógł być to przyjaciel, który na przykład nas w danym momencie gdzieś tam wystawił, opuścił, zniknął z naszego życia z jakiegoś powodu. Ale dla mnie właśnie ma takie znaczenie i dopiero właśnie, co jest śmieszne, tydzień temu zrozumiałam, jakie to znaczenie miało dla mnie.
5: Będziemy po naszej rozmowie premierowo w Radiu Sochaczew grać twój najnowszy singiel, o którym właśnie rozmawiamy. To jeszcze tak a propos tego twojego procesu twórczego, czy zdarza ci się odcinać od muzyki, żeby na przykład ładować baterię? Czy muzyka jest taką rzeczą, która ci się nie nudzi, nie męczy cię, mówiąc wprost? Jak ty to widzisz, tą pracę?
6: Mam wrażenie, że na pewno jestem gdzieś tam w styczności ciągłej z tą muzyką. Cieszę się, że na przykład muzyka, którą tworzę dla innych, jest bardzo różnorodna, co jakby daje mi też, mam wrażenie, takie uczucie odpoczynku, bo to, co tworzę dla siebie, jest na przykład zupełnie inne niż to, co na co dzień dla ludzi, bo projekty, które tworzę, to na przykład latino, i gdzie są po prostu różne połączenia tego latino, różne jakby podgatunki tego latino, które tworzę dla na przykład trzech takich bardzo fajnych klientek, z którymi wczoraj też na przykład tworzyłam, albo trap, który jest trochę chamski i to jest też taka moja odskocznia, że mam okazję napisać coś trochę chamskiego dla klienta, albo nie wiem, techno, house, bo mam też właśnie drugi projekt, gdzie tworzę dla siebie właśnie takie mocniejsze gatunki i to też jest dla mnie fajne wyzwolenie, więc mam wrażenie, że trochę otaczam się cały czas tą muzyką i ona jest cały czas i mi nie przeszkadza, ale na przykład, żeby sobie, może to nie jest odpoczynek, tylko po prostu jest etap, kiedy nie ma muzyki, to wtedy, kiedy sobie po prostu gdzieś tam czytam książki i odpoczywam, wtedy lubię mieć totalną ciszę, wtedy nie mogę słuchać niczego, bo zawsze gdzieś tam jednak emocjonalnie przyłączam się do tego, co słyszę. I ciężko mi jest, zauważam, że ciężko jest mi czytać jednocześnie i słuchać muzyki, nawet relaksacyjnej, bo to też mi coś tam wrzuca zawsze do głowy. Może dlatego, że też mam gdzieś tam stwierdzone już parę lat temu ADHD i zawsze jakieś te emocje przychodzą, ciężko je po prostu wywiać ze strychu, jak ja to zawsze mówię.
5: Przejdźmy do marzeń i planów na przyszłość. Co takiego jeszcze od Mai Kapłon, czy no właśnie, co takiego jeszcze od ciebie w najbliższym czasie? Nad czym będziesz pracować?
6: Myślę, że oprócz tego, że wydałam, właśnie nic nie działa, chcę. Teraz jest czas, kiedy mam czas na produkowanie, więc myślę, że coś wyprodukuję takiego prostego od serca, może nawet pod samą gitarkę akustycznego, żeby wrzucić. W ogóle mam też bardzo duże parcie ze strony ludzi, właśnie też na live'ach na TikToku, które sobie prowadzę, biorę sobie gitarę i gram dla ludzi, żeby stworzyć wersję akustyczną, nic nie działa tak jak ty, więc myślę, że tutaj muszę nad tym mocno pomyśleć, bo chciałabym zrobić tę wersję akustyczną, jak sobie gram na gitarce i skupić się właśnie na tym projekcie Mai Kapłon, ale oprócz tego jest projekt Mania Lavish, gdzie tworzę po angielsku i to jest taki projekt bardzo luźny, bo po prostu robię to, co jest pod nóżkę i co też zawsze lubiłam, czyli właśnie jakieś tech house'y, może nawet afro house'y będą, techno i wszystkie takie audio riverowe łupaninki trochę.
5: Czyli tak w różnych tych odnogach, gatunkach muzyki się obracasz i tak też będzie. Tak jeszcze a propos tego, o czym rozmawiamy, to pewnie tutaj trudno by było o jedno słowo, o jedną naukę, ale czego ta droga artystki cię nauczyła przez te lata? Czy to jest jakiegoś rodzaju sumienność, czy to jest jakiegoś rodzaju podążanie za pasją, czy to jest, no właśnie, czego cię nauczyła? Nie będę zgadywał.
6: To jest w ogóle ciekawe pytanie, chyba pierwszy raz ktokolwiek mi je zadaje, ale jak sobie tak myślę, pierwsze co mi teraz do głowy przyszło, to chyba bof, cierpliwości i nie mówienia sobie stop w tym wszystkim, bo wiadomo, że jakieś tam zawahania były, czy ja dalej jest sens to robić, czy dalej jest sens robić sobie, czy tylko zająć się tym, co jest dla innych, więc takiego lekcja takiego luzu, żeby po prostu dać sobie ujść tym emocjom swoim i po prostu to robić, nie zastanawiać się, tylko gdzieś tam rzucać w eter, bo to jest po prostu to są jakieś ułamki mnie, które składają mnie w jedno, a może dla kogoś te ułamki będą ważne. Więc myślę, że to jest cierpliwość i sumienność też, co jest, jak widać, w moich przerwach od publikacji gdzieś tam wkładania kawałków w przestrzeń świata. Troszkę trudne, ale bardzo mocno nad tym pracuję.
5: Okej, w takim razie teraz to, na co czekają wszyscy od początku naszej rozmowy, czyli premierowo w Radiu Słuchaczy twój najnowszy singiel Nic nie działa tak jak ty. Tak na koniec zapowiedz go naszym słuchaczom.
6: Bardzo się cieszę, że ten utwór ujrzał świat, że właśnie wypłynął gdzieś tam całkowicie ze mnie i produkcja, i tekst, i melodia, więc mam nadzieję, że poruszy wasze serca, może niektórym też bioderka i wpisze się po prostu gdzieś tam w wasze życie. Bardzo zapraszam do posłuchania.
5: A w studiu Radia Słuchaczew była Maja Kapłon, bardzo dziękuję.
6: Bardzo dziękuję także i pozdrawiam słuchaczy Radia Słuchaczew.
1: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych, naprawy od prysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
7: To jest nowość w Radiu Słuchaczew.

0: 9 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Letnie granie w Radiu Słuchaczew, a więc pojawia się taki właśnie letni typowo numer. Robin Schulz i Embers na 9 minut przed 19. O tej godzinie najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich m.in. o pewnej paradzie, która przejdzie ulicami Łodzi. Będzie to parada na cześć Beatlesów. Tak jest, zespół Żuki zostanie doceniony podczas tej właśnie parady, która już w najbliższy wtorek. Także wiem, że na te informacje czekaliście, no to więcej szczegółów już za chwilkę. Jeśli jesteście miłośnikami zespołu The Beatles, no to czemu się nie wybrać?

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Na zegarach 19, a posłuchajmy, co słychać w kraju i na świecie.
6: Rośnie bilans ofiar po ostatnim zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Polacy zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, najbardziej młodzi. We wtorek w Łodzi parada na cześć Beatlesów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje już 20 osób. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców schowało się w tunelach metra. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiada coraz bardziej krwawe ataki.
7: Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele.
6: Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Jutro do Warszawy przyleci szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha na rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Według rzecznika MSZ-u Macieja Wewiura mają rozmawiać o wzajemnych relacjach, a w tych jest ostatnio największy od lat kryzys oraz o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych. Tak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. To najlepsze wyniki od prawie 40 lat. Nie jest to jednak sukces, który można przypisać naszemu rządowi, komentuje socjolog dr Jan Czarzasty.
8: Te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu,

0: poziomu życia traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo tego.
1: Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej są ludzie młodzi w wieku do 24 lat. W fatalnych nastrojach są sadownicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Fala upałów zniszczyła implantację tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Najwięcej strat jest w porzeczkach, ale podobnie w przypadku agrestu i malin.
2: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
1: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą najpierw zgłosić się do swoich gmin, czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które będą szacować straty i poziom odszkodowań. Bezsensowna zabawa defibrylatorem. Mieszkańcy Bielska Białej stracili będący dotąd w samym centrum miasta ogólnodostępny, ratujący życie defibrylator. Ktoś go zniszczył. Urządzenie zostało otwarte i uruchomione bez potrzeby, a to uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemyk z Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej.
3: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebować. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
1: Naprawa może potrwać nawet miesiąc, a za celowe uszkodzenie grozi kara więzienia. Defibrylator został zniszczony zaraz po zabawie plenerowej. Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie w Łodzi ulicą Piotrkowską. Taka impreza we wtorek, nazwa i data nieprzypadkowa. 7 lipca w najbliższy wtorek perkusista Beatlesów Ringo Starr ma 86. urodziny. A nazwa parady oczywiście wprost nawiązuje do wielkiego przeboju Beatlesów Yellow Submarine.
4: Letnie granie, Radio Sochaczew, to na przykład nawet początek 19:00. Ewa.

0: ale nigdy nie jest za późno, żeby posłuchać Natalii Zastępy, Radio Słuchacze. Letnie granie. A tymczasem słuchajcie, jeden z headlinerów tegorocznej edycji Audio River, czyli tego elektronicznego festiwalu w Łodzi, który już no nie w najbliższy weekend, tylko w jeszcze kolejny. Tak się składa, że przed tym festiwalem wypuścił zupełnie nowy utwór razem z Southstarem, Marlon Hofstadt, bo to właśnie o tym niemieckim DJ-u mowa. No i coś czuję, że może to być numer, który w Łodzi podczas Audio River się również pojawi. Jak najbardziej jest to bardzo możliwe. No to co? No to premierowo w letnim graniu już teraz Radio Słuchaczew właśnie I Like od Marlona Hofstada i Southstar. Sprawdźcie, czy wam się to podoba.
1: To jest nowość w Radio Słuchaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Urszula, luz bluz, w niebie za medziury, letni grania. A tymczasem nie wiem, czy wiecie, ale w zeszłym roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ruszył z letnim festiwalem sportowym, a jak informują, w tym roku wracają z zupełnie nową formułą, czyli jeszcze większą dawką zabawy i wyjątkową przygodą dla całych rodzin. I o tym na naszej antenie mówiła Renata Kubik z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
1: Kochani, to jest kolejna edycja letniego festiwalu sportowego. Mieliśmy już w ubiegłym roku na wakacje taką propozycję, ale troszeczkę zmieniliśmy formułę. W tym roku zapraszamy 7, 8 i 9 lipca na obiekty sportowe przy ulicy Warszawskiej. Ten teren zielony też przy stadionie pod drzewkami. Formuła jest nowa, więc zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie. Wyruszają w podróż przez epoki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe, kolekcjonowanie. Funkcjonujemy też puzzle takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Nagrody, oczywiście medale, dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe dla tych, którzy w najszybszym czasie pokonają te stacje. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy. 9 wręczamy nagrody, robimy takie zakończenie naszego festiwalu. Ten festiwal odbędzie się też i w sierpniu, ale już będzie inna troszeczkę tematyka.
2: Czy to jest dla dzieci, czyli dla starszych, otwarta formuła?
1: Dla dzieci, ale zapraszamy na każdą imprezę zresztą, którą teraz organizujemy, zapraszamy też rodziców, bo jak widzimy, się coraz lepiej i coraz fajniej bawią na tych naszych imprezach wakacyjnych i nie tylko wakacyjnych, więc serdecznie zapraszamy również rodziców, też mogą wziąć udział w tych zabawach.
0: No to teraz już wiecie, co robić w lato, w wakacje w Sochaczewie. Radio
3: Sochaczew. Reklama. Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew, jest 20.
5: Sytuacja na kolei wraca do normy po paraliżu z powodu upałów. Węgry cofnęły status uchodźcy byłym ministrom Ziobrze i Romanowskiemu. Tej nocy wielki hit na mundialu Portugalia-Chorwacja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uszkodzenia torów i trakcji elektrycznej udało się naprawić, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
6: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
5: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie gotowali się w wagonach bez klimatyzacji. Temperatury na szczęście już spadły i większych zakłóceń już w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
7: Obecnie na 180 pociągów w ruchu, 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
5: Nadal jednak kilka składów ma spore opóźnienia, choć już nie z powodu pogody, ale na przykład wypadków na przejazdach. Przez najbliższe dni sytuacja ma całkowicie wrócić do normy, zapewniają kolejarze. Politycy PiSu, byli szefowie resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie są już uchodźcami na Węgrzech. Szef MSZ-u Radosław Sikorski przekazał, że władze w Budapeszcie cofnęły decyzję o przyznaniu im takiego statusu. Obaj są podejrzani w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro jest w USA, a Marcin Romanowski prawdopodobnie na Bałkanach. Premier Donald Tusk postanowił zrzec się immunitetu.

0: poselskiego, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez Instytut Polski Suwerennej, a dotyczącym pomówienia w sprawie finansowania go przez Zonda Krypto. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia lat 24. Wieczorem i w nocy kolejne mecze o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia i Chorwacja. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
1: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
0: Jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1/16. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą, a Australia z Egiptem.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią. Jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Jesteśmy skazywani na pożarcie, ale zamierzamy się postawić, mówi austriacki obrońca Dawid Alaba. Po meczu z aktualnymi mistrzami świata, czyli z Argentyną, teraz zmierzymy się z aktualnymi mistrzami Europy. No nie jest łatwo. To zespół, który z pewnością zalicza się do faworytów tego turnieju. Oczywiście chcemy im się postawić, pokazać, na co nas stać, przenieść nasze atuty na boisko i wtedy myślę, że będziemy w stanie sprawić im problemy. Ten mecz o 21:00, a o 1:00 w nocy hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. Nawet jeśli w fazie grupowej nasza gra nie zawsze była idealna, to teraz turniej zaczyna się od nowa, mówi trener Portugalczyków Robert Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia. A o 5 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, Kamil Majszak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majszak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą Ialą. Na tym etapie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który jutro zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Honda chce zmazać plamę w drugiej części sezonu Formuły 1. Japoński koncern zapewnił, że po wakacyjnej przerwie Aston Martin otrzyma zmodernizowany silnik, który pozwoli Fernando Alonso i Lensowi Strollowi nawiązać walkę, bo na razie Aston jest najgorszy w całej stawce. W ten weekend na torze Silverstone zespół pojedzie jeszcze na starej jednostce z nowym silnikiem, wystartuje 23 sierpnia w Grand Prix Holandii. Ski alpinista Andrzej Bargiel poinformował, że zdobył 9. co do wysokości szczyt globu Nanga Parbat, bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Letnie granie w Radiu Sochaczew się nie kończy. Amy McDonald, This is the Life, czyli taka przyjemna, gitarowa Amy McDonald na początek tej godziny. Za chwilę także Mikolas Joseph z Tripsem, Limal się pojawia, także Marta Gałuszewska, Oskar Tamczyk. Cześć ponownie.

0: Jak się macie w ten czwartkowy wieczór? Mam nadzieję, że całkiem w porządku. Jestem ciekawy, czy wy już jesteście przed urlopami, po, czy może w trakcie nas słuchacie. Dajcie znać na Instagramie czy Facebooku Radio Słuchacze. Wgramy dla was najbardziej letnią muzykę na ten czwartkowy wieczór. Już za chwilę u nas kolejne hity. Jazz Glyn się pojawi, Minelli, Mary Mary, Shackles, a także Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

Jeśli szukacie propozycji na spędzenie czasu w najbliższym czasie, no to te na pewno znajdziecie wchodząc na tusohachew.pl, no bo tam między innymi o spotkaniu z sohachewskimi klasykami, to jeszcze nie w najbliższy weekend, ale 12 lipca, a z kolei w najbliższy weekend dwudniowa impreza w Sannikach i o tym także piszemy dla Was na tusohachew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie i inspirujcie się, a być może skorzystacie właśnie z tych propozycji na spędzenie czasu w wakacyjne weekendy.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Hit the beat and take it to the first level.